0: mózgu, to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
1: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
2: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistką rozmawiała Kamila Kontura-Gzięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
3: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
4: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
3: Syn spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
5: To już jest jego trzeci wypad.
4: A ile masz?
5: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy. I?
6: Sarnej Skale.
5: Za Sarnie i Skale.
7: Przyszedł tutaj walczyć.
6: Za smokiem.
4: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
6: No jest.
4: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
6: I się bałeś?
4: Troszkę się bałem.
6: Ale mam tu miecz.
4: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
2: No i tak reporter RMF FM Maciej Pałachicki spokojnie mógł wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To może być naprawdę dobry rok dla rybaków z województwa lubuskiego. Trwają przygotowania do pełnego startu połowów, ale już widać, że trafią się naprawdę ładne okazy. O tym, dlaczego tak jest i czego można się jeszcze spodziewać, opowiedział nam Grzegorz Koza, rybak z lubuskiego Wojnowa. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Ten sezon rybacki tutaj, jeśli chodzi o lubuskie, o Wojnowo, jak to wygląda pod, no właśnie, pod kątem takiego, może nie jakieś ogromne statystyki, ale jest lepiej niż w poprzednich latach, podobnie, trochę słabiej.
10: Ciekawe pytanie, w sensie, że zapytałeś mnie sezon rybacki, nie? No więc tak, jeżeli chodzi o stricte rybacki sezon, to uważam, że może być wręcz jednym z najlepszych od co najmniej 25 lat, bo mieliśmy wreszcie normalną, prawdziwą zimę. A dzięki niej przyroda się przypomniała sobie, co to jest, co to są 4 pory roku. I no tutaj pije do ptaków, do kormorana. Mieliśmy w kraju całą inwazję tego ptaka. To jest typowy ichtiofag, czyli rybożerca. Odżywia się tylko rybami. U nas na naszych jeziorach występowało stado około 300 sztuk. Jeśli przeliczymy jego wydajność spożywania ryb 50-70 deko dziennie, tego co tylko zje, nie mówimy o tym, co pokaleczy i co poniszczy. Bo te 300 sztuk wyjada 200 kilo dziennie, tak? Jeżeli przemnożymy to razy tydzień, mamy 1,5 tony, jeżeli miesiąc, a jeżeli cały rok, więc możemy sobie przyjrzeć, jakie straty robił ten ptak. Nie ma go. W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju. A teraz i na Solinie, i górskich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Ja, no czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo uważam, że sezon rybacki, bo dopiero się zacznie dla nas dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
9: Jakie ryby tutaj w Wojnowie i okolicach można złowić? Co ty łowisz? Co jest taką tutaj, czy jest taka jedna lokalna ryba, która wychodzi na takie podium?
10: Powiem tak, bo mamy to jakby przeszacowane. W wodach obwodu rybackiego Wojnowskiej Zachodniej jest 29 gatunków ryby. Od ryby najcenniejszej, czyli od kozy, po rybę największą, czyli suma. Z ryb tych bardzo cennych, no to wiadomo, że węgorz, sum, o którym mówiłem, szupak, sandacz, okoń. Woda nam się poprawiła, jakość wody w jeziorach Wojnowskich i jakby w tej chwili, jeżeli chodzi o drapieżniki, to prym bierze teraz bardziej szczupak niż sandacz. Jest go zdecydowanie dużo więcej. No, z racji tego, że mamy swoją wylęgarnię ryb i co roku rozmnażamy i co roku wpuszczamy, to wiemy, jakiej ilości tej ryby powinno być w jeziorach. Oczywiście po drodze są, tak jak mówiłem wcześniej, kormorany, wędkarze, może w mniejszym stopniu kłusownicy, no i oczywiście my jako gospodarstwo rybackie, ale ale to jest jakby wznosząca się jest ta parabola. Uważam, że jest jakby lepiej. Z racji zmiany jakości wody zmieniła się troszeczkę struktura gatunków, ale no jest, uważam, że bardzo pozytywnie.
9: Jak wygląda taki twój standardowy dzień? Bo tutaj jednak jest trochę tej roboty. Z jednej strony trzeba te ryby złowić, potem się nimi zająć, a na koniec jeszcze w takim pięknym środowisku, jak my teraz tu jesteśmy, przygotować z niego potrawy.
10: No z racji temperatur i pory roku głównie pracuje się w nocy i praktycznie do, w cudzysłowie, do wroga, czyli do słońca, do wschodu słońca trzeba zdążyć. Potem wiadomo, ryba jako zmiennocieplny organizm, temperatura ciała jest jak temperatura wody. W momencie, kiedy ryba nam na przykład by się podduszała, no to może nam się po prostu szybciej zepsuć, więc nie sztuką jest złowić, sztuka jest tej ryby nie zmarnować, więc nocami. Jesienią i wiosną wiadomo, że wyciągamy, więc większy czas mamy na pracę, bo jest chłodniej. Kiedyś łowiono też zimą, ale z racji tego, że już zim nie ma, no, poza tą ostatnią, która była, więc wiele rzeczy poszło już w niepamięć. Poza tym rybaków już nie ma. No i zawsze rozmawiamy o tym, że wędkarzy w Polsce jest około 500 000, a rybaków śródlądowych, stricte łowiących na jeziorach i na rzekach, jest podobna ilość, 500, ale osób, więc a chyba fizycznie pracujących jest tylu co Spartan, czyli 300, nie? Także ten, trudno się odnieść do wielu rzeczy, te pytanie początkowe, jaki jest sezon rybacki, to takie ciekawe pytanie dla mnie.
9: Ryba koza najcenniejsza tutaj, w tym regionie?
10: Znaczy, ja tak żartuję, bo to jest ryba chroniona, bardzo mała. Występuje u nas dosyć licznie, chociaż trudno ją złowić, bo to jest rybka tam rzędu 5-8 cm i taka bardzo obła. Ale no tak specjalnie ją często podkreślam z racji tego, że nazywam się koza i zawsze mój tato powtarza, że my nie podchodzimy od rogacizny, tylko od ryb.
9: Skąd się bierze właśnie to, że czy jest tak, że mało kto się chce tym zajmować? No bo tak jak powiedziałeś, wędkarzy 500 tysięcy, rybaków śródlądowych 500. Skąd ta dysproporcja?
10: No to jest kilka przyczyn. Raz, że jeśli chodzi o wykształcenie, jest tylko jedyna szkoła w Polsce, Technikum Rybackie w Sierakowie. Kiedyś były trzy szkoły, bo i Technikum w Kocku, i szkoła zasadnicza była w Giżycku. W czasach poprzednich, tam powiedzmy latach do 90. było dużo gospodarstw rybackich i popyt był na rybę dużo większy, śródlądową, bo po prostu ludzie umieli tą rybę przetworzyć. W tej chwili ryba, która ma ości, nie jest chętnie kupowana przez obywateli naszego kraju, bo trzeba ją zrobić. Ludzie stali się bardziej wygodni. A tak jak my powtarzamy, że te dla nas ryby cenne, to są te stricte ryby mało cenne. Płoć, leszcz, krąb, boleń, jaś, tak? Także to jest jakby też pochodna tego, że jest mniejszy popyt na ryby słodkowodne. Poza tym ogólnie przyjęty jest też hejt, bo za brak ryb w jeziorach są odpowiedzialni tylko rybacy. Nie, że środowisko, stan jakości wody, że szkodniki. To nie, że przede wszystkim brak wody w jeziorach i w rzekach. To dzięki czemu kiedyś ryby miały naturalne taliska i nikt się nie zajmował zarybieniami. Teraz zarybieniamy, bo to jest jakby zło konieczne. Musimy przyrodzie rekompensować brak talisk.
9: Rozmawiamy o kulinariach. Grzegorz, chciałem cię zapytać też o historię trochę tych lokalnych dań tutaj. Województwo lubuskie, okolice. To jest taki region Polski, który przez chyba setki lat przechodził z rąk do rąk. Ta historia się mieszała. Tutaj trudno jakkolwiek... No właśnie, czy da się znaleźć regionalne typowo dania, które są związane tylko i wyłącznie z tym regionem?
10: Tak, da się, tym bardziej, że tak jak tu powiedziałeś, granica się przesuwała ze wschodu na zachód częstokroć, ale co ciekawe, nie ujmując to administracji, czyli teraz województwu lubuskiemu, my geograficznie i historycznie jesteśmy w tej chwili w Wielkiej Polsce. Granica Wielkopolskiej była na rzece, która jest zaraz za naszym domem, na Gniłej Obrze. Później już była Brandenburgia, tak? Czyli tam ziemia lubuska. I dlatego też tradycje sięgające tu rybactwa są jakby autochtoniczne od zawsze, przypięte temu miejscu. My na przykład zawsze powtarzaliśmy, i wypłukłam to też, taką ciekawostkę, że król stał się miał obiady czwartkowe, a u nas były tak zwane kolacje czwartkowe. W każdy czwartek po zakończeniu tygodnia połowowego, z racji tego, że łowiliśmy te ryby, głównie te ryby małocenne i je jako deputaty dostawaliśmy do domu, to pozwalaliśmy sobie na szaleństwo i wtedy się robiło węgorza parowanego po rybacku. To było danie jednogarnkowe, jedna micha, podawano jeden gar na stół, jedna warzęcha i tylu rybaków, ile było, czyli brygadzista i młodsi rybacy, sezonowi, wszyscy jedli równo razem, bo to scalało. I to było danie, myśmy próbowali znaleźć jakby historię tego dania. Nie ma takiej możliwości, to ma brodę kilkusetletnią ten przepis. I co ciekawe, nawet w Compendium Ferculorum Czarneckiego jest podobne danie, podobny przepis sprzed 400 lat. Nie? Czyli można, to kulinarium jakby tutaj jest osadzone mocno i wędrowało tutaj w Wielkopolsce.
2: Z Grzegorzem Kozą, rybakiem z Lubuskiego Wojnowa, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

put the lambs up for a while.

Kutka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Pomnik polskiej korupcji, czyli Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, pod okiem prokuratury. Niszcząca opuszczona budowla pochłonęła miliony złotych z krajowego budżetu. A jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Chodzi o 1,5 miliarda złotych. Wakacje po zmroku z głową w gwiazdach. Tym razem odwiedziliśmy obserwatorium w Olsztynie. $28 milionów złotych pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, tak ustalił reporter RMF FM. Nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje. Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Historię tej inwestycji sprawdził Krzysztof Zasada.
2: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, m.in. Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace w Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu sprawę przeciwko trzem byłym menedżerom koncernu. Chodzi o Michała R., Marcina O. i Filipa W. Według śledczych mieli oni wyrządzić Orlenowi 1,5 miliarda złotych szkody, zawierające w 2023 roku 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. A w naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku wczoraj odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
3: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
4: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
3: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
4: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
3: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica tak około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
1: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak komentował w rozmowie, porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek, czyli były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Odpowiadał też w ten sposób na pytanie, czy Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnijmy, zapowiedział sam Karol Nawrocki.
6: Ja jako człowiek prawicy, przez serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
7: Chodzi o Lex Czarnek.
6: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi, dla takich jak ja, jest nie do zaakceptowania.
7: No to może Tomasz Bochański, młoda twarz prawicy.
6: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiS-u i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
7: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki to był nasz sukces. Ale nie przełożył się na sukces.
6: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania. Jest dobrym prezydentem podczas tego roku.
7: Dodajmy
6: ma bardzo
7: też, że
6: dobre notowania.
7: Takie notowania miał też Bronisław Komorowski. Nawet
6: oczywiście prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy. Nie ma co porównywać jabłek do gruszek. Natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z Konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to Konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło. Jako rząd miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez, nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było, no, jakby jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35 w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
7: Ale 35% to oni by teraz chcieli mieć.
6: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
7: No właśnie, to porozmawiałem o tych pomysłach nowych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj został zaprezentowany kolejny pomysł. Deportacje bezrobotnych i pracujących w szarej strefie Ukraińców w wieku poborowym na Ukrainę. Mają powstać centra deportacyjne. No jednym słowem, no z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale zapowiedzi są szumne, takie bym powiedział, w duchu nawet niekoniecznie Konfederacji, nawet Brauna.
6: Ja właśnie patrzę na to, że z tej strony, że te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać. Bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic, pewnego zawodu władzą. I premier Morawiecki jedzie tam. Premier Morawiecki zapowiada, że 15 października zderzy się z Donaldem Tuskiem, rozliczy jego obietnicę i pokaże alternatywę, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak, Braun, Mentzen, Bosak.
7: No ale to znaczy,
6: zobaczymy,
7: że
6: która strategia
7: ktoś tam się trendseterem, to znaczy można powiedzieć, że to jest wielki sukces Bosaka, Brauna i Mentzena, bo to oni są w tej chwili trendseterami, oni narzucają tematy Prawu i Sprawiedliwości.
6: Tak, ale wydaje mi się, że narzucają je ze względu na wcześniejsze wewnętrzne gierki w Prawie i Sprawiedliwości, bo te wypuszczanie informacji i przyznawanie racji Konfederacji brało się tylko i wyłącznie z chęci pozbycia się Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i udało się go wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji do głów prawicowych wyborców wtłoczono, że to Konfederacja miała rację. Otóż nie miała Konfederacja racji, rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki w 2020 roku przy COVID-zie i w 2022 przy wybuchu wojny w Ukrainie też rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki i to przyznali wyborcy, dlatego że Konfederacja wówczas w tych wyborach nie miała więcej niż 7%. Dopiero kiedy Konfederacja stała się lepszą opozycją niż opozycyjne, pogubione Prawo i Sprawiedliwość kłócące się wewnętrznie, wtedy Konfederacja zaczęła zyskiwać i w prezencie dostała, że oni mieli rację. Nie mieli.
7: Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało? To znaczy, jeżeli partia ma dobre sondaże, kiedy głosi jedne poglądy, no potem nawet nie do końca przegrywa wybory, no ale traci władzę, no bo tak się złożyło. To zresztą nie jest bardzo zaskakujące w wielu demokracjach.
6: Oczywiście pewne zmęczenie.
7: Tracą władzę. po czym kompletnie zmienia swój kierunek. To znaczy, no, z partii proukraińskiej, świadomej tego, że istnienie Ukrainy jest dla nas ważne, a demograficznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być. Lepszych nie będziemy mieć. Nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką, w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Wiktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą. I nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
6: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
7: Po prostu.
6: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację.
7: Grzegorz Braun rośnie.
6: Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
7: No dobrze, ale to nadal rację, to nie jest racjonalne, ale z perspektywy własnej partii.
6: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku w październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
7: I to będzie i robił
6: tak
7: Mateusz Morawiecki teraz i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
6: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne, nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem. Całość znajdziecie na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
8: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
9: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
10: And all fun and jokes aside, nigga, I need them nines double entendres, nigga. Them nines metaphors, nigga. I need you to flex and shit on everybody on this verse, nigga. I need that feeling when you was handing out them grills, nigga. I need that feeling when you was handing out them sneakers, nigga. When you had everybody.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Talk to the man upstairs, hoping he answers my prayers. Hollywood feel like the jungle.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosyjskie rakiety znów nad Kijowem. 3 osoby nie żyją, są też ranni. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w USA. Nieznany los 2 osób, które były na pokładzie. Tour de Pologne pojedzie przez Podhale. Kierowcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskim ataku na browary w aglomeracji kijowskiej. Kolejne 3 osoby zostały ranne. Według lokalnych władz spadające odłamki uszkodziły dom, budynki gospodarcze i samochody. W nocy silne eksplozje było słychać także w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy i ostrzegły przed rosyjskim użyciem rakiet balistycznych. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w stanie Utah w USA. Maszyna Sikorskim S-64 rozbiła się w pobliżu rozległego pożaru lasu w rejonie miasteczka Richfield. Na pokładzie były 2 osoby, nie wiadomo, czy przeżyły wypadek. Śmigłowiec uczestniczył w akcji gaśniczej pożaru Widmouth 2 w lesie narodowym Fish Lake. Przyczyny katastrofy bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
2: To są fakty RMF FM.
1: Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
3: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
1: A to będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się wspomnianych utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu ronda klinu umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż 2 razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa numer 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację. A to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: O najnowszych wynikach sondażowych Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski rozmawiał z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
5: Mateusz Morawiecki, który chce wrócić do bycia starszym PiS-em, ma w tej chwili, i to z efektem nowości, 6, a niektórzy powiedzą 4%, bo to zależy od sondażu, który czytamy, i od tego, kto go przygotowywał. Więc od 4 do 8, co w sytuacji efektu nowości jest wynikiem dość słabym, bo za kilka miesięcy, na co liczy, jak zakładam, Jarosław Kaczyński i partia Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał poniżej progu wyborczego.
6: Nie może być w wakacje efektu nowości, bo są dużo mniejsze zasięgi i dużo mniejsze zainteresowanie.
5: No to świetnie wybrany moment, żeby...
6: Oczywiście świetnie wybrany z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości moment wypchnięcia Mateusza Morawieckiego. Zresztą przyznał to oficjalnie w jednym z wywiadów rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który powiedział, że uwolnione od Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wyskoczy do góry jak ten spławik.
5: No, czyli tam jest,
6: taka kalkulacja, tam była taka kalkulacja i taka kalkulacja wygrała. Czyli wypchniemy Mateusza Morawieckiego i zyskamy na tym w sondażach. To jest błędna kalkulacja. Ja też jako wędkarz, już ponad 20 lat nie wędkowałem, ale od dziecka i z dziadkiem i z tatą wędkowałem. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym wyskakującym do góry spławikiem, bo ja jak wędkowałem i było, i ryba brała, to chował się pod wodę. I teraz nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jednak nie schowa się pod wodę po wypchnięciu Mateusza Morawieckiego, bo tak jak spławik chowa się pod wodę, kiedy jest branie. Natomiast dziś od tej wypowiedzi rzecznika dyscypliny, no wiemy tak naprawdę, o co chodziło. O kalkulację, że baba z wozu, brzydko mówiąc, co premierze Morawieckim koniom lżej. Taka była kalkulacja i ona doprowadziła dziś do tego, że w sondażach jest 15% i depcząca po piętach Konfederacja. A co, wracając do premiera Morawieckiego. To jest najbardziej pracowity i zdeterminowany człowiek, jakiego widziałem w polityce. Miałem okazję z nim współpracować przy kampanii w 2020 roku reelekcji prezydenta Dudy. I wydaje mi się, że on może zyskiwać wraz ze swoją ciężką pracą i nie potrzebuje mieć takiego efektu nowości. Dlaczego? Dlatego, że on jest znany wyborcom. On był symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości najwyższe poparcie ze wszystkich
5: polityków.
6: To jest
5: właśnie kluczowe pytanie. Których wyborców będzie pozyskiwał? Tak? Znaczy, bo jeżeli był znany z Prawa i Sprawiedliwości, to przy tym dość mocnym podziale, ono nie obejmuje wszystkich, ale jednak pewną część wyborców obejmuje, no to może głównie łowić w tej części prawicowej. No może jeszcze dorzućmy do tego część PSL-u, która też jest w dramatycznej sytuacji, wyborców PSL-u oczywiście i Polski 2050. No w najlepszym wypadku niewielką grupę wyborców, wciąż jeszcze umiarkowanie konserwatywnych Koalicji Obywatelskiej, ale wielkich szans na łowienie po drugiej stronie chyba nie ma.
6: Panie redaktorze, premier Morawiecki powinien odwoływać się do wyborców, którzy w 2020 roku zagłosowali do 43,5% z pierwszej tury i 51% z drugiej, a także do ostatnich wyborów, do prawie 51% wyborców. Do wszystkich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już przy trzech konfederacjach w polskim Sejmie i jeszcze czwartym nowym Prawie i Sprawiedliwości mamy cztery partie prawicowe. I tak naprawdę przy takim podziale zwycięzcą i tym, kto będzie prawicą, może być ten, kto będzie miał 15%. 15%, prawie 15% to zrobił Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie pamiętam dokładnie wyniku, ale to było chyba 14, dobrze pamiętam?
5: Troszeczkę mniej, ale tak, dużo było.
6: Troszeczkę mniej,
5: było,
6: kilkanaście
5: ale
6: procent.
5: Ale kilkanaście procent było.
6: Kilkanaście procent mieli, a wydaje mi się, jak znam Mateusza Morawieckiego,
5: teraz już sprawdzimy,
6: że jest bardziej zdolnym politykiem, zarówno od wiceprezydenta premiera Kosiniaka-Kamysza, już na
5: 14,4
6: pewno, marszałka. No właśnie, 14,4 ma szansę, jeżeli będą trzy konfederacje i nowe Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, to mając 15% można wygrać i być pierwszą partią wśród prawicowych partii. Jeśli potrafił zrobić to Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ile mieli przed w sondażach?
5: Prezydent Karol Nawrocki będzie patronem takiej grupy. No wczoraj obchodził pierwszą rocznicę. Krzysztof Bosak mówi, to jest jedyny patron, który może jednoczyć te cztery partie prawicy. To jest realna możliwość dla Karola Nawrockiego w tej chwili już?
6: Prezydent Nawrocki ma dziś mandat społeczny. Nie wiem, jaki będzie miał pomysł na te wybory. Natomiast wiem jedno, że z jednej strony Donald Tusk wykorzysta Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka i będzie straszył i mobilizował swoich wyborców, żeby stawili się przy urnach, bo za chwilę przyjdzie koalicja Grzegorza Brauna z Przemysławem Czarnkiem i jeszcze tutaj będzie straszył prezydentem Nawrockim, a z drugiej strony uważam, że trzeba odwoływać się do współpracy z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki nie sądzę, żeby do 2030 roku gdzieś się wybierał. Będzie stałym elementem sceny politycznej. I mamy sytuację następującą. Jeśli Donald Tusk wygra, to będą kolejne lata konfliktu. Więc na miejscu tych prawicowych partii, czy na miejscu premiera Morawieckiego, bo Prawa i Sprawiedliwości będzie się zajmowała Konfederacją, odwoływałbym się do współpracy z prezydentem Nawrockim, który będzie stałym elementem sceny politycznej.
5: Tylko, że jeżeli wygra ta druga strona, to możemy się obudzić rzeczywiście w sytuacji, w której może premierem Przemysław Czarnek nie będzie, ale będzie ministrem edukacji Grzegorz Braun, jeśli się zdecyduje, bo ja nie jestem pewien, że on się zdecyduje na jakiekolwiek uczestnictwo w rządzie, ale będzie wicemarszałkiem Sejmu, a Tobiasz Bochański będzie premierem.
6: Myślę, że Grzegorzowi Braunowi, bo prezes Kaczyński mówi, że on się jakby nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem. Ja myślę, że to po drugiej stronie nie będzie.
5: Znaczy, ja właśnie
6: nie będzie ochoty do wchodzenia.
5: Nie chce wchodzić w koalicję.
6: Wydaje mi się, że to Grzegorz Braun nie będzie chciał wchodzić w koalicję z prezesem Kaczyńskim niż na odwrót, bo Grzegorz Braun będzie zyskiwał właśnie na byciu anty. Natomiast to jest O wielu rzeczach w polskiej polityce zdecyduje to, jaką postawę przyjmie prezydent Nawrocki. Ma najsilniejszy mandat społeczny, jest dziś najpopularniejszym politykiem ze względu na swój urząd i myślę, że no to będzie bardzo ciekawe do obserwowania. Jak się zachowa? Nie wiem, nie chcę zgadywać.
5: To jeszcze teraz Donald Tusk, dziennik Gazeta Prawna donosi, że spotkał się Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i miał rozważać uczynienie go premierem, nawet może przed wyborami, ale pod jednym warunkiem. Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. To jak rozumiem też jest to szukanie przeskoczenia ponad ten szklany sufit, który ma w tej chwili Koalicja Obywatelska. To jest możliwy scenariusz, pana zdaniem?
6: Oczywiście, że jest to możliwy scenariusz. Mało tego, premier Donald Tusk dążył do tego scenariusza przed 2023 rokiem i szantażował wręcz inne partie i wyborców, że albo jedna lista, albo będzie porażka. A wyszło na odwrót, że to trzy listy dały władzę premierowi Tuskowi. Natomiast dziś premier Donald Tusk mierzy się z marnowaniem głosów przez swoich koalicjantów, którzy są pod progiem wyborczym i wraca do swojego starego pomysłu. Natomiast czy jest możliwe przekazanie funkcji premiera koalicjantowi? Oczywiście, że jest możliwe.
5: Ale ja przecież się pytam, możliwe jest wszystko. Bardziej się pytam o to, czy to jest sensowne z jego punktu widzenia.
6: Oczywiście, że jest jako jeden ze scenariuszy sensowne, dlatego, że funkcja premiera jest tak silna, jak zgodzą się na to koalicjanci. Można być silnym premierem, a można być słabym premierem. To ministrowie mogą być w rządzie silniejsi niż premier. Można komuś oddać funkcję premiera, a na przykład z funkcji marszałka jakby utworzyć najsilniejszą personę w kraju. Premier jest czwartą osobą w kraju i premier premierowi nierówny. Byli premierzy z bardzo silnym poparciem, którzy byli szefami partii, byli premierzy, którzy de facto byli marionetkami.
5: Tak, ale ja rozumiem, że tu chodzi nie o to, jaki on będzie premierem, tylko o to, czy PSL i Koalicja Obywatelska zdobędą razem więcej głosów niż...
6: Proszę zwrócić uwagę, no przecież nie trzeba być bardzo złośliwym, żeby odwoływać się, patrząc na karierę premiera Tuska, do tego, co dzieje się w Niemczech. No tam mamy sojusz CDU z CSU. I bywało tak, na przykład w 2002 roku, że kandydatem tej koalicji CDU i mniejszego CSU był polityk z CSU. Gdyby nie wówczas, nie ta wielka powódź kilka tygodni przed wyborami i gdyby Schröder nie stanął, kanclerz Schröder wówczas, który miał przegrać wybory i stanął na wałach powodziowych i jednak wygrał reelekcję, to nie pojawiłaby się późniejsza liderka opozycji i w 2006 roku kanclerz Angela Merkel. Może być premier wystawiony z mniejszej formacji. I wydaje mi się, że premier Tusk, który patrzy na ten sojusz CDU-CSU, myślałby właśnie, żeby w polskim systemie stworzyć taki sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje mi się, że to jest jeden z logicznych jego scenariuszy.
7: Przekonywał Marcin Mastelarek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dobranocka w RMF FM. Hey, I thought it was all over.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koalicja rządowa uderza w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę wobec obywateli Ukrainy. Zarzuty dla 30-latka z Poznania. Miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na miejskiej plaży. Tysiące beczek z nielegalnymi odpadami do usunięcia. Podwarszawski Wołomin szuka pieniędzy na likwidację niebezpiecznego składowiska. Fakty o piątej rozpoczynamy od polityki. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypomnijmy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Ze szczegółami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
3: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
2: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
2: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
1: Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są ustalenia śledczych?
5: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosował dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
6: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
5: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czeka na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo skąd samorząd weźmie pieniądze na likwidację niebezpiecznego składowiska. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może wydarzyć się w tej sprawie.
8: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
9: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
8: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
10: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
8: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składu w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
1: Koniec urlopu dla wielu osób oznacza nie tylko powrót do pracy, ale też sporo stresu. Dlaczego nasz mózg tak niechętnie wraca do codziennej rutyny? No i skąd bierze się tak zwany powakacyjny stres? To wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
11: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No właśnie takie zakończenie urlopu traktuję jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
12: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
11: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
1: Wypoczywającym życzymy bezstresowych wakacji, a my skupiamy się na faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Atak na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Dwóch 16-latków w rękach policji. MSZ wstrzymuje finansowanie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Sprawę niszczającego budynku zbada prokuratura. 4 miesiące bez zdatnej do użycia wody w kranach. Mieszkańcy Komorzna na Opolszczyźnie mają dość. Dwóch 16-latków podejrzanych w sprawie napaści na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Chłopak został wczoraj wieczorem zaatakowany ostrym przedmiotem przy ulicy Księcia Bolka I. W poważnym, zagrażającym życiu stanie trafił do szpitala.
3: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielano jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
2: Przekazała nam oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze, młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. Policja prowadzi czynności z udziałem podejrzanych. Nie ujawnia na razie więcej szczegółów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Nie wyklucza rezygnacji z dokończenia inwestycji. Prokuratura ma wątpliwości dotyczące finansowania projektu, który wystartował 10 lat temu i pochłonął 28 milionów złotych. Rada Miasta Lwowa chce wyjaśnień dotyczących przyszłości niedokończonego gmachu szpecącego historyczne centrum miasta. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Przyszłość projektu nie jest pewna. Trwają rozmowy z Ukraińcami, jak rozwiązać problem. Resort dyplomacji nie wyklucza jednak zarzucenia tego projektu ze względu na potężne koszty dokończenia budowy. Budowla niszczeje w centrum Lwowa od kilku lat. Natomiast lwowscy radni podczas ostatniej sesji złożyli wniosek o wyjaśnienie w sprawie, jak to określają, pomnika polskiej korupcji. Zapowiedzieli wizję lokalną na placu budowy. Będą też analizować, czy są podstawy do cofnięcia polskim władzom decyzji o użytkowaniu wieczystym. Sprawą w Polsce po kontroli CBA w MSZ-cie zajmuje się też prokuratura. Wyjaśnia natomiast jedynie wątek podejrzeń przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści i narażenia na stratę budżetu państwa przy udzielaniu subwencji w związku z projektem. Chodzi o ponad 1 700 000 złotych wydanych na projekt w latach 2020-2023 decyzją ówczesnych wysokich rangą urzędników ministerstwa. Do tej pory nikt w tym śledztwie nie usłyszał zarzutów.
1: Poranne fakty RMF FM.
2: 4 miesiące bez wody to rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. W kwietniu wodociągi zostały skażone trudnym do wyeliminowania pestycydem. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli, ani nawet do mycia naczyń. Mieszkańcy mówią, że mają już dość.
5: Jak grzeję sobie wodę w takie duże 2 butelki 5-litrowe i na przykład idę pod prysznic, polewam się tym, myję się i później się spłukuję. Wiadomo, że przy na przykład myciu głowy, no to już ktoś musi pomóc.
6: XXI wiek trochę brzmi jak średniowiecze.
5: No tak, dokładnie. Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. Proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe. Ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie?
7: Franie ściągnąłem starą, dobrze, że jeszcze miałem z góry. To normalnie tak kiedyś było, nie? Do frani ciepłej wody zagrzać, pranie zrobić i...
6: To sporo fatygi.
7: No, fatygi bardzo. No mówię, ja tak się czułem, jakbyśmy wracali, byśmy się cofali w czasie, nie?
2: Jak ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, parametry wody są coraz lepsze, ale trzeba zainstalować jeszcze antyskażeniowe zawory, filtry i wciąż płukać wodociągi. Kolejne badania wody w przyszłym tygodniu. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadziło wczoraj przez cały dzień dodatkowe kontrole prędkości. Była to część europejskiej akcji Speed. W Warszawie przy ulicy Połowieckiej policjanci wystawiali średnio 5 mandatów na godzinę.
8: Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych. I tak kierowcy jednak nie stosują się do tych przepisów ruchu drogowego.
9: Ci kierowcy mocno przekroczyli dozwoloną prędkość?
8: Nieznacznie, aczkolwiek reagujemy na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym.
9: Tutaj powodem nie była prędkość, tak?
10: Nie było.
9: Tylko światła. Któryś świateł zabrakło, tak?
10: Mijania, świateł mijania.
9: I co w takiej sytuacji?
10: W tej sytuacji pan przyjmuje mandat w wysokości 100 zł, 2 punkty karne.
9: Może kierowca jechać dalej?
10: Dokładnie. Oczywiście może jechać dalej po włączeniu świateł.
2: Policjantom i kierowcom w czasie akcji Speed towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więk.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w czwartek na jeziorze Sexty na Mazurach. W wyniku załamania pogody wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Policjanci badają sprawę pod kątem 160 artykułu kodeksu karnego, informuje Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: A więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Obrażeń doznał jedynie 17-latek, który z podejrzeniem urazu barku trafił do szpitala. Jak dodaje policja, wszyscy sternicy byli trzeźwi. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Wczoraj wodoskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał 102 cm.
3: Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka.
1: Mówi Jan Szymankiewicz z IMGW. Dziś sytuacja w stolicy jest nieco lepsza. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła ma obecnie 104 cm. Całkowity zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach to nowe przepisy na Węgrzech. Mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Zakaz obejmie zarówno hodowlę, tresurę, jak i prezentowanie dzikich zwierząt. Budapeszt tłumaczy decyzję rosnącymi oczekiwaniami społecznymi i postulatami obrońców praw zwierząt. A na koniec jeszcze smutne wieści ze świata sportu. Hubert Hurkacz odpada z turnieju ATP w Montrealu. Polak przegrał w trzeciej rundzie z Holendrem Bałtikiem von Schönshulpem 6-3, 6-7, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 46 minut. Dla Hurkacza był to powrót do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Nawet 100% cła wobec największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Amerykański Senat przegłosował nowe sankcje, ale potrzebna będzie jeszcze zgoda Izby Reprezentantów. Drony nad niemiecką bazą wojskową to już drugi taki incydent w tym tygodniu. Katarzyna Niewiadoma wygrywa 7. etap Tour de France. Polka znów liderką wyścigu. A fakty o 7 rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w zachodniopomorskim. Są utrudnienia na S3 między Wolinem a Goleniowem. Na trasie w kierunku Szczecina dochował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Amerykański Senat zdecydował większością głosów o przyjęciu ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Daje ona prezydentowi USA możliwości wprowadzania ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Kolejny incydent z udziałem dronów w Niemczech. Około 22 nad bazą wojskową w Meherinich w Nadrenii Północnej Westfalii założono 2 bezzałogowce. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Drona z przymocowanym materiałem wybuchowym znaleziono w nocy z wtorku na środę na pasie startowym lotniska w Lipsku. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o nawet o 200 milionów złotych na usunięcie 3000 beczek z chemikaliami. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Ostateczną decyzję w sprawie pieniędzy na likwidację składowiska podejmie Ministerstwo Finansów i to postanowienie będzie kluczowe, przyznaje Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
5: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory.
4: Mieszkańcy Wołomina są rozczarowani brakiem zdecydowanej i szybkiej reakcji i z niepokojem obserwują składowisko w przemysłowej części miasta, między garażami z punktami skupu złomu.
6: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
7: I niewiele się z tym robi. Często policja stoi.
8: Czekają państwo na reakcję, wywiezienie tego?
7: Bardzo. Czy nie wiem, czy to może wybuchnąć, czy palić się.
4: Rozmowy na temat dofinansowania utylizacji składowiska w Wołominie mają być wznowione po tym weekendzie. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że to miejsce jest cały czas pod kontrolą Straży Pożarnej i inspektorów ochrony środowiska.
1: Fakty na weekend w RMF FM.
3: Na weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale niewykluczone są przelotne burze. Jak się zachować w przypadku zmiany pogody w górach? Radzi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
9: Chodzi o to, żeby zejść z grani, żeby nie być w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania. Takie miejsca to są granie, to są miejsca, gdzie stoją słupy kolei linowych, gdzie są różnego rodzaju krzyże, inne elementy metalowe. Unikamy pojedynczych drzew, cieków wodnych, no ale najlepiej, żebyśmy schodzili jak najniżej w dół. Oczywiście apel też jest do osób, których już ta burza zaskoczyła, żeby też nie było jakiejś panicznej ucieczki w dół na złamanie karku, bo to też może doprowadzić do bardzo przykrych następstw.
3: Ratownicy TOPR polecają też zainstalowanie w telefonie aplikacji, która będzie ostrzegała nas przed zbliżającymi się burzami. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap Tour de France. Po przekroczeniu wczoraj mety Polka nie kryła wzruszenia. Jestem zmęczona i zaskoczona tym, co się właśnie wydarzyło. To było takie zabawne, bo kiedy zaczęliśmy wspinaczkę na Mont Ventoux, spojrzałam w prawo i zobaczyłam moich rodziców, którzy zrobili niespodziewaną wizytę. Widziałam, jak mój tata płacze i pomyślałam, że po prostu muszę ich uszczęśliwić. Na 8 pozycji etap ukończyła inna Polka, Dominika Włodarczyk. A Katarzyna Niewiadoma jest obecnie liderką klasy generalnej Tour de France. W faktach za pół godziny powiemy o innym kolarskim wyścigu. W związku z trwającym Tour de Pologne szykują się duże utrudnienia dla kierowców na Podhalu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeden z dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku został zwolniony. Drugi przebywa w policyjnej izbie dziecka. Raniony chłopiec walczy o życie w szpitalu. Policyjne ustalenia na temat wczorajszej tragedii przekazała RMF FM młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani, że przy budynku na ulicy Księcia Wolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Przejęli oni od świadków udzielanie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony 15-latek został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako zagrażający jego życiu. W późniejszym czasie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do wrocławskiego szpitala, gdzie nadal trwają czynności, aby uratować jego życie.
1: Do tego tematu wrócimy za pół godziny w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. To była niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Świadkowie mówią o potężnych eksplozjach słyszanych w centrum ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały domy, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu nadal pracują ratownicy. Syreny alarmowe uruchomiono w nocy także w mieście Browary w aglomeracji kijowskiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo szykują się duże utrudnienia na Podhalu. Powodem jest trwający Tour de Pologne. Na trasie są już kolejarze amatorzy, startują z Bukowiny Tatrzańskiej, pokonują 2 pętle, a meta znajdować się będzie na Wierchu Rusińskim. Zakończenie rywalizacji zaplanowano około godziny 10.30. A o 13.00 startuje z kolei główny etap wyścigu. Przejazd kolarzy będzie oznaczał czasowe wstrzymanie ruchu na Zakopiańce w rejonie Białego Dunajca. Szczegóły tych tras znajdziecie na rmf24.pl. A ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie faktów, punktualnie o 8:00, zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Reklamy FON. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na fakty. Jeden zwolniony, drugi w policyjnej izbie dziecka, to w sprawie napastników. A co z ich ofiarą? W faktach pytamy o stan 15-latka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Będziemy ostrzegać kierowców na Podlasiu, od rybaków z Lubuskiego. Mamy dobre wieści.
3: Leszcze duże się pojawiły, ja się pytam jak.
2: Znamy odpowiedź. Opowiemy też o grze naszych tenisistów, to w faktach sportowych. W ciężkim stanie jest 15-latek, który wieczorem został raniony w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków. Jeden po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o stanie rannego nastolatka?
4: Najpierw trafił on do szpitala w Kamiennej Górze, a później śmigłowcem został przetransportowany do Wrocławia. Jego stan lekarze określają jako zagrażający życiu. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem około godziny 19 policjanci dostali zgłoszenie, że przy ulicy Księcia Bolka nastolatek został raniony niebezpiecznym narzędziem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, świadkowie reanimowali już 15-latka. Późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków.
5: Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi, podejrzany o ten czyn, zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
4: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. O przyszłości obu 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
2: Dziś mogą być znane wyniki kolejnych badań w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono tam u ponad 50 pensjonariuszy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co sprawdzają inspektorzy sanepidu Beniaminie?
6: Pobrano m.in. próbki wody. Inspektorzy sanepidu potwierdzili u kilku pensjonariuszy objawy wirusowego zatrucia. Dochodzenie prowadzone jest też w kierunku zatrucia bakteriami. Objawy, które wystąpiły u 53 pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, biegunka i osłabienie. Wstępne analizy wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Sanepid otrzymał zgłoszenie o zatruciach w środę. Od tamtego dnia nie było nowych przypadków, usłyszałem. Pacjenci są pod opieką. W ośrodku rehabilitacyjnym pracują m.in. lekarze i pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala.
2: Kierowców podróżujących trasą ekspresową S61 na Podlasiu ostrzegamy o problemach na obwodnicy Szczuczyna. Ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach, zauważa Grzegorz Koza, rybak z Wojnowa.
7: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Solinie i górnych rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
2: No i będzie można z głębi duszy zaśpiewać.
8: Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień.
2: W sobotę u nas za chwilę informacje dla kibiców.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
10: Kłaniam się, dzień dobry. W sporcie mówi się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przeważnie pasuje do futbolu, ale do tenisa też. Hubert Hurkacz miał wczoraj w Montrealu z Botikiem van der Schanschulpem dwie piłki meczowe w drugim secie, jednak Holender je obronił i wrócił do gry, a potem wygrał trzeciego seta i cały mecz. Kubi nie zagra więc w czwartej rundzie turnieju. W innym kanadyjskim mieście, Toronto, Iga Świątek zagradzi z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 18:30. Hiszpańskie strzelanie w piłkarskiej ekstraklasie. Dzięki golom Angela Rodado i Jordiego Sancheza Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1, notując drugie zwycięstwo w trzecim meczu.
11: Myślę, że ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Mieliśmy przewagę, kontrolowaliśmy ten mecz z piłką. Natomiast na pewno druga połowa tego spotkania to było coś, co może czasami występować w ekstraklasie, natomiast nie chcielibyśmy, żeby to było aż tak długo.
10: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Fiop. Mimo naporu na wciarze w drugiej połowie wynik się nie zmienił. Dziś w ekstraklasie trzy spotkania. kolejno Radomiak podejmie Górnika, Pogoń Motor, a Korona Legię. W decydującą fazę wkracza rywalizacja o tytuł żużlowego mistrza świata. O 18:00 w Rydze początek Grand Prix Łotwy. Sytuacja w klasyfikacji generalnej cyklu jest bardzo ciekawa, bo Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kearns mają po tyle samo punktów. Wczoraj w Rydze Duńczycy wygrali półfinał drużynowego Pucharu Świata i awansowali do finału, który odbędzie się pod koniec sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystąpią w nim także Polacy, Australijczycy oraz Brytyjczycy.
0: Sponsorem prognozy pogody

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Yeah. It's cash out.

0: Your call was in the driveway. I knew you were home. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ukraina dziękuję Stanom Zjednoczonym za przyjęcie ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że to sygnał poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Przepisy, które musi jeszcze przegłosować Izba Reprezentantów, pozwalają prezydentowi USA na nałożenie ceł na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. To m.in. Chiny i Indie. Na Węgrzech rządząca TISA rozpatrzy dziś 3 kandydatury na prezydenta. Premier Peter Modzior nie zdradził, kto jest brany pod uwagę na to stanowisko, ale podkreślił, że nie ma tu niespodzianek. Poza TISą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała bojkot głosowania. Węgierscy parlamentarzyści wybiorą nowego prezydenta we wtorek. W Słupsku został uruchomiony pilotażowy program weekendowego pogotowia weterynaryjnego. Właściciele zwierząt mogą korzystać z darmowych konsultacji.
2: W każdą niedzielę, czyli w dzień wolny, kiedy najczęściej te gabinety są zamknięte, w godzinach od 8 do 15 i także we wszystkie dni wolne ustawowo od pracy, to dyżur lekarza weterynarii, który pozwoli na skonsultowanie stanu zdrowia, jakiegoś nagłego pogorszenia się tego zdrowia naszego zwierzęcia.
1: Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, podkreśla, że miasto finansuje jedynie konsultacje telefoniczne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Do my nails make you nervous?
2: Beth, Beth, Beth, looking to fill my Beth, Beth, Beth, Beth.
1: Ride fast, sip slow, 40-inch weave that wind blow. Mawadi got me on my tiptoes. You dusty hoes need a

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak. W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej w rosyjskim Ilsku. To efekt kolejnego ataku ukraińskich dronów. Protest na drodze do Morskiego Oka. Sprzeciw wyrażają obrońcy zwierząt. Mamy ważne informacje dla słuchaczy w stolicy. No i fakty sportowe też się już szykują, podobnie jak kolarze Tour de Pologne. Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Moskwa informuje o zestrzeleniu prawie 400 ukraińskich dronów, które pojawiły się tej nocy nad różnymi regionami kraju. Maszyny uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Ilsku w obwodzie sywierskim. 5 osób zostało tam rannych. Rosjanie rakietami zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Zniszczone są domy i samochody.
2: Fakty z bliska.
1: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach organizują dziś obrońcy zwierząt. Żądają całkowitej likwidacji wożenia turystów wozami konnymi, a także dymisji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego i minister klimatu środowiska. Z aktywistami rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, co usłyszałeś? Jakie są ich argumenty?
3: Protest ma nakłonić turystów do tego, by nie korzystali z transportu wozami konnymi. Jest jakby w imieniu samych koni.
4: Nie chcą. Tak jak się też powszechnie tutaj wśród górali mówi, że konie chcą i muszą pracować. Że one potrzebują tego ruchu. Tak, konie potrzebują ruchu. Na pastwisku, w stadzie to też jest ruch. Ale ciągnięcie wozu z kilkunastoma osobami pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
3: Powiedziała mi organizatorka poprzedniego protestu, który odbył się 18 lipca, Joanna Marcinkowska. Wtedy fiakrzy zrezygnowali z wożenia turystów, bo jak mówili, nie chcieli konfrontacji z obrońcami praw zwierząt.
1: Stolica szykuje się do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Od dzisiejszego popołudnia do jutra do 11, już teraz uprzedzamy kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów, czekają Was duże zmiany w organizacji ruchu. Planowane są również wcześniejsze zamknięcia przepraw.
5: Będzie też czasowe zamknięcie mostów podczas próby lotniczej, ponieważ oczywiście to też jest ważny element całego wydarzenia. W sobotę 8 sierpnia w godzinach 11:30, 13:30 podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście gdańskim, śląsko-dąbrowskim, a także moście pieszo-rowerowym imienia Magdaleny Abakanowicz.
1: Zapowiadała Monika Bojt ze stołecznego ratusza. Władysławowo intensywnie myśli o parku rozrywki, który miałby przyciągnąć turystów, także wtedy, gdy pogoda nie zachęca do plażowania. Fakty ustalał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co dokładnie planuje gmina?
6: Samorząd od kilku lat skupuje grunty pod przyszły park rozrywki. Chodzi o teren dawnego żwirowiska o powierzchni kilkunastu hektarów. Gmina ma już 6. Kolejnym krokiem ma być znalezienie strategicznego inwestora. Jak mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa, chodzi o stworzenie atrakcji, która uniezależni turystykę od pogody. Tym bardziej, że aż 84% lokalnej gospodarki związane jest z tą właśnie branżą.
7: I musimy znaleźć dodatkowe inne obszary i gałęzie gospodarki, które dadzą nam dodatkowe pieniądze właśnie na to, żeby tą jakość turystyki podwyższyć. A także do spędzania jakby tego czasu w alternatywnych możliwościach, kiedy nie ma ładnej pogody na plaży.
6: Władze gminy zakładają, że inwestycja potrwa kilka lat i będzie realizowana etapami.
1: Kolejne etapy Tour de France, Tour de Pologne. Już za chwilę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kibiców czeka dzień z kolarstwem. O szczegółach w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
8: Witam, to prawda, przed 14 na trasę przedostatniego etapu Tour de France kobiet z Sisterą do Nicei wyruszy m.in. nowa liderka wyścigu Katarzyna Niewiadoma Fini. Wczoraj Polka po rewelacyjnym finiszu wygrała górski 7 etap z podjazdem pod Mont Ventoux, słynną Górę Wiatrów, i założyła żółtą koszulkę liderki. Dzisiaj na ponad 170-kilometrowym odcinku, płaskim odcinku, będzie bronić 15-sekundowej przewagi nad Holenderką Demi Follering. W Tour de Pologne królewski etap będzie dziś i może zdecydować o zwycięstwie w wyścigu. Około 13:00 kolarze ruszą na górską pętlę ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Liderem wyścigu jest Holender Bart Lemmen, ale różnice w czołówce są minimalne. W grudniu nie lada gratka czeka fanów siatkówki. W Polsce odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata. Trener mistrzów Polski Aluronus EMC Warty Zawiercie, Michał Winiarski, cieszy się, że tym razem jego klub ominie daleka podróż.
9: Mieliśmy doświadczenie już z zeszłego roku, gdy po ciężkim locie wyjeździe do Brazylii i jeszcze zmianie klimatu. Czekał nas ciężki turniej i był on naprawdę wyczerpujący. Potem odczuliśmy też trochę to wszystko w czasie sezonu plus ligi.
8: Mecze klubowych Mistrzostw Świata odbędą się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Bezkonkurencyjna Anastazja Kuś, nasza młoda biegaczka, zdobyła w amerykańskim Eugene złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
10: Jest niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się o to walczyć.
8: Anastazja wsiada do samolotu i leci do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów.
0: RMF Hip Hop.

rockets in the back, cause you

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Słuchacie RMF Hip Hop. I know you got a

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 12 osób ucierpiało w wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem. Droga wojewódzka nr 848 jest zablokowana. O wypadku powiemy więcej w kolejnych faktach RMF FM. Na Krajowej Jedynce w Pszczynie w Śląskiem zderzyły się dwa samochody. Droga w kierunku tych jest teraz nieprzejezdna. Komisja Europejska zaapelowała do TikToka i Mety o skuteczniejszą walkę z dezinformacją. To w związku z sytuacją w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Komisja monitoruje portale społecznościowe we współpracy z władzami Hiszpanii, Frontexem i Europolem, zwłaszcza w związku z pojawiającymi się w internecie zapowiedziami kolejnej próby masowego przekroczenia przez nielegalnych migrantów granicy Ceuty około 15 sierpnia. Kto w Karkonoszach wybiera się na wędrówki, ma dziś dobrą pogodę, ale karkonoscy goprowcy ostrzegają, że szlaki mogą być mokre i śliskie. Na szczytach jest też znacznie chłodniej. Na Śnieżce będzie dziś najwyżej 12 stopni. Najwyższy szczyt Karkonoszy po weekendzie będzie miejscem obchodów święta Ludzi Gór, które przypada 10 sierpnia.
2: Dzień szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.
1: Podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku przypominają jednak o letniej, zmiennej aurze i odpowiednim przygotowaniu się do wyjścia w góry.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
4: Welcome. Number one. Body movement. No sitting still. Number two. Only speak in glory. Leave your baggage at home.
5: None of that deep shit.
4: Number three. Don't tap the glass.
6: Rocket met in low E. Rocket met in low.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz? Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Z Agnieszka Pietrzak.
2: Karetki, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego w Pułankowicach na Lubelszczyźnie. Trwa akcja po wypadku, w którym ucierpiało 11 osób. W relacjach dziennikarzy RMF FM także blackout we Francji w scenariuszu zapowiedzianych ćwiczeń. Jesteśmy też w Janowie Podlaskim. Śledzimy narodowy pokaz koni arabskich. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy, ucierpiało w sumie 11 osób. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Witam cię. Co wiadomo o tych, którzy ucierpieli?
3: Rannych zostało 9 osób z busa i 2 z samochodu osobowego. Na miejscu wypadku lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcja służb trwa. Bilans rannych może jeszcze się zmieniać. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu busowi.
4: Bus przewrócił się na bok. Łącznie poszkodowanych osób zostało 11.
3: Mówi aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Bus jechał z Kraśnika do Lublina. Wiadomo już, że jego kierowca był trzeźwy. Kierowcy samochodu osobowego zostanie pobrana krew do badań. Policjanci i ratownicy nadal działają na miejscu. Droga wojewódzka numer 848 w Pułankowicach pod Kraśnikiem będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 2 godziny.
5: Uprzedzamy fakty.
2: Francuzi chcą przygotować się na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie zasilania czy cyberataki. Władze w całym kraju zorganizują ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, który umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, m.in. rządu, służby zdrowia, policji, sądownictwa. Chodzi m.in. o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające m.in. właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji domów.
2: Po ostatnich burzach, które przeszły przez północno-wschodnią Polskę, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, by nie lekceważyć sygnałów masztów ostrzegawczych.
7: Żółte światło, które jest widoczne z bardzo daleka i błyska 40 razy na minutę, czyli wolno bądź szybko 90 razy na minutę. 40, uwaga, gdzieś coś krąży w okolicy, być może to jest wiatr silniejszy, podmuchy 30-40 km jeszcze od jezior, ale już synoptycy nam dają znać, że już powinniśmy się przygotować, kamizelki na siebie, podpłynąć może gdzieś bliżej brzegu, pływać, żeglować może bliżej portu. Już mieć na uwadze to, że za chwilę będziemy musieli na przykład wrócić do portu, przeczekać burzę czy silniejsze podmuchy wiatru. 90, no nie jest to zakaz, ale bezwzględna tak jakby prośba, ostrzeżenie o tym, żeby spłynąć do portu, bo te podmuchy, bo ta pogoda może stać się niebezpieczna.
2: Podkreślał Mariusz Raubo z MOPR-u w Giżycku. W Janowie Podlaskim rozpoczyna się właśnie drugi dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Rekordowa impreza w skali Europy, bo większej w tym roku nie było. Zgłoszonych do pokazu jest prawie 130 koni, które z bliska w Janowie podziwiać może Tomasz Staniszewski. Witamy.
8: Oczywiście, potwierdzam. Jak słychać, rywalizacja właśnie się rozpoczyna. W tle słychać już muzykę. No i za chwilę zacznie się ten sobotni pojedynek na janowskim ringu pokazowym. O ile wczoraj siłę, odwagę i gorąco krwisty temperament pokazywały tutaj ogiery, to dziś plac pokazowy należy do klaczy. Zaczynają te najmłodsze, roczne Emilencja, Pogromia, Panella, Paerena, Eagle Lady, Edalia i Karina. No a potem kolejne klasy z krótką przerwą do 17.30. Nie wiem, jak dokonują tego organizatorzy, ale pogoda kolejny rok z rzędu doskonała. Słońce, no ale przyjemne 20 stopni w tej chwili na termometrze. Obok miejsca, gdzie zaczyna się pokaz, także inna walka na regionalne smaki, tradycyjne receptury i polską lokalną żywność, bo tu na terenach zielonych stadniny koni w Janowie spotkać można w ten weekend koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów oferujących przysmaki lubelskiego, Podlasia i sąsiedniego Mazowsza, przekonujących do hasła kupuj świadomie. No a my w ten weekend świadomie zapraszamy do Janowa.
2: Aż chciałoby się tam być. Zapraszał Tomasz Staniszewski. Kolejne fakty o 11, także kulturalne. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: an Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

influence.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24. I got a song filled with shish for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, sets you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in a

0: the best for checking that, the best for checking that, the best for checking that, the best for checking. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 11. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Problemy na trasie S3 na wysokości Goleniowa. Po informacji z Zachodniopomorskiego, ulica Rybacka w Gliwicach zaorana przez rolnika. Mężczyzna ma być przesłuchany w prokuraturze. Szukamy też chłodu na wakacje, a w faktach kulturalnych...
3: Smell of this adventure.
2: Zapach przygody. Wydłuża się podróż trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Jest korek na obwodnicy Goleniowa między węzłami północ i zachód. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zator na jezdni w kierunku Szczecina jest spowodowany dużym natężeniem ruchu. Prokuratura na dziś zaplanowała przesłuchanie rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropie w Gliwicach. Według ustaleń policji mężczyzna wczoraj po południu wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. I prawdopodobnie jechałby dalej, ale został powstrzymany przez pracowników budowy, którzy zatarasowali mu drogę, ustawiając maszyny. W wydanym oświadczeniu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informację, jakoby ulica Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika. Droga w całości stanowi własność miasta Gliwice, podkreślono. A filmiki, na których widać to, co działo się na ulicy Rybackiej w Gliwicach, możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Na wielu nadmorskich kąpieliskach ratownicy o poranku wywiesili czerwone flagi. W faktach łączymy się teraz z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?
5: Niemal na całym wybrzeżu. Powodem jest głównie silny wiatr, przez który powstają wysokie fale. Jak usłyszałem od ratowników, w wielu miejscach mają ponad pół metra. Chodzi o kąpieliska od Międzywodzia przez Dziwnów, Rewal, Mielno, Darłowo, Ustkę, Łebę czy Władysławowo i Chałupy. Co ważne, ratownicy na bieżąco obserwują warunki na morzu i decydują o ewentualnej zmianie koloru flagi. Jak na przykład w Ustroniu Morskim, gdzie jest teraz biała. Ratownicy w Sztutowie i Kątach Rybackich zauważyli z kolei silne prądy, dlatego teraz nie można tam wchodzić do wody. Wszystkie kąpieliska są już otwarte w Trójmieście. Można kąpać się także w Rydłowie, gdzie nie ma już problemu z sinicami.
2: Kierunek chłód, raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation, bierzemy teraz pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a nawet jedynie kilkanaście stopni?
6: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
7: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
6: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
7: Co z krajami bałtyckimi?
6: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
2: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta opowie o tym w faktach kulturalnych RMF FM.
8: Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył miliard dolarów wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część filmu w roli króla popu, ponownie jego bratanek Jaffar Jackson. Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję. Mówią o tym historie równoległe, inspirowane szóstą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. W obsadzie jest gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie role wybiera aktor. To zawsze bardziej zapach konkretnej przygody niż jakakolwiek lista konkretnych kryteriów. Gdy usłyszałem, że Asghar Farhadi chce mnie w swoim filmie, byłem gotów. I to jeszcze zanim przeczytałem scenariusz. Potem go przeczytałem i nic nie zrozumiałem. A później wszystko nagle zaczęło się układać. Ten metafizyczny film trafił do Cannes. Czasem decyzje podejmuje się dla pieniędzy. Czasem, bo się chce pracować z kimś, kogo się lubi. Ja nie mam takich sztywnych zasad. Film w kinach od 14 sierpnia, ale od poniedziałku będą pokazy przedpremierowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz...
10: RMF On, wrące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Their bodies all day.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przez te

miesiącu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 12 z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam.
3: O uwagę poprosimy kierowców podróżujących autostradą A4, bo są problemy na trzech jej odcinkach w Małopolsce, w Śląskiem i na Opolszczyźnie. W faktach śledzimy też protest na drodze do Morskiego Oka, próby przed defiladą wojskową w stolicy i zmagania kolarskie. Cztery samochody zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa. W wypadku między węzłami Południe i Łagiewniki ranna została jedna osoba. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na A4 na wysokości Opola. Dwa auta osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Katowic i została ona zablokowana. Problemy są również na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Chorzów-Mikołowska auto osobowe uderzyło w barierę. Tam są zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Uważajcie. Policjanci kilkukrotnie próbowali usunąć z drogi do Morskiego Oka protestujących aktywistów. Obrońcy zwierząt, przypomnę, domagają się zakazania przewozu turystów wozami konnymi.
4: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi.
5: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Yo!
6: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był i miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, próba, na pewno prowokacji.
3: Z protestującymi i turystami rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
1: To dzieje się teraz.
3: Wojsko rozpoczyna ćwiczenia przed defiladą 15 sierpnia. Właśnie teraz nad stolicą ma rozpoczynać się próba pokazowego przelotu. Na bulwarach Wiślanych jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię ponownie, Michale. Co dziś będzie można zobaczyć w Warszawie?
7: No, wzdłuż Wisły właśnie przelatują śmigłowce Apache i Black Hawk. Za chwilę zobaczymy samoloty transportowe, w tym maszyny wykorzystywane do transportu VIP-ów. Ćwiczyć będą również samoloty bojowe F-16, a po raz pierwszy z okazji święta Wojska Polskiego na warszawskim niebie zaprezentują się F-35 z polską szachownicą. To jednak dopiero początek. O 16 w rejonie multimedialnego parku Fontan na Podzamczu rozpocznie się rozładunek ciężkiego sprzętu. Zobaczymy m.in. czołgi Abrams i Leopard, armatochaubice Krab, wyrzutnie HIMARS oraz elementy systemu Patriot. Późnym wieczorem rozpoczną się przejazdy po Wisłostradzie. Od godziny 3 w nocy ćwiczyć będą pododdziały piesze, a rano ruszy już pełna próba generalna defilady. W związku z ćwiczeniami od godziny 16 do jutra do 11 kierowcy nie przejadą Wisłostradą na odcinku od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
3: Katarzyna Niewiadoma Fini, liderką kobiecego Tour de France przed dwoma ostatnimi etapami wyścigu. Wczorajszy królewski odcinek z podjazdem pod słynną Górę Wiatrów należał do Polki, co przypomni teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Na mecie na Mont Ventoux zwyciężczynie wielkiej pętli sprzed 2 lat witały setki fanów. Padła na nią sama, bo na dole 8 kilometrów wcześniej zdecydowała się na atak i odstawiła dwie wielkie rywalki, Follering i Reusser.
9: I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marne zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
8: Mówiła w Eurosporcie Niewiadoma, która dziś na płaskim etapie do Nicei będzie bronić zaledwie 15 sekund przewagi nad Holenderką i prawie 40 nad Szwajcarką. Przed 14 kolarki ruszą na trasę. Godzinę wcześniej na Podhalu startuje królewski etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Gwarantowane emocje i utrudnienia dla kierowców na Podhalu. Koszulki lidera będzie bronił Holender Bart Lemmen.
3: Radykalne kroki wprowadzane w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobowa brytyjska osada w letnie weekendy zalewana jest przez fale 20 tysięcy gości. Paraliżują ruch, zakłócają spokój mieszkańców, władze hrabstw zatem mówią dość. No i zaczęto wystawiać mandaty do tej pory na łączną kwotę równowartości 250 000 zł. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: kierowcy, uważajcie tam na siebie, na pewno będziemy informować was.
0: Słuchacie RMF Hip Hop. Oh my god, Josh, can I try on your glasses?

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: News.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 13. Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Łodzi. Dwie osoby są ranne. Setki hektarów lasów pochłonął ogień na Bałkanach. Będzie też relacja z Janowa Podlaskiego, gdzie trwają dni konia arabskiego. A jaki to dzień, miesiąc?
3: Jest czerwiec.
4: W głowie?
3: Tak, w głowie.
2: Czyli optymizm w drugiej połowie wakacji. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Wschód, Górna, na jezdni w stronę Katowic zderzyły się trzy auta. Przejechać tam można teraz jedynie pasem awaryjnym, a także przez MOP Wiśniowa Góra. Pożary trawią Bałkany. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Serbii. Akcja gaśnicza z wykorzystaniem helikopterów prowadzona jest w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody Deli Blacka Peszczara na wschodzie kraju. Ogień objął tam już ponad 700 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Podjęta została decyzja o ewakuacji. Walka z pożarami trwa też na chorwackiej Istrii, półwyspie położonym na północy kraju. Także w Bułgarii ogień szalał w pobliżu miejscowości oddalonej około 70 km od stolicy Sofii. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów w tym kraju. O misję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Pierwsza grupa naszych strażaków, przypomnijmy, wyruszyła dokładnie tydzień temu. Jak działają i kiedy wracają?
5: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
6: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
5: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
2: W faktach wracamy teraz na dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
7: Potwierdzam. Witam po południu.
2: Witamy również. Weekend w Janowie, czyli coś dla duszy, coś dla ciała.
7: Doskonale to ujęłaś. Miłośnicy koni w uniesieniu podziwiają klacze walczące w narodowym pokazie, przy stolikach VIP-owskich rozmowy o koniach i pewnie dużych pieniądzach, na widzowie podzieleni między końmi i miejscem, gdzie próbować można lokalnej kuchni.
8: Skorzystaliśmy z tego, że tu są te dni i przyjechaliśmy zobaczyć, jak to, bo my z zachodu przy granicy niemieckiej.
7: Warto przyjechać do Janowa?
8: Warto, warto.
7: Przede wszystkim dlaczego?
8: No piękne konie, atmosfera, ludzie uśmiechnięci. To się rzadko spotyka teraz.
7: Politycy też lubią pokazać się w Janowie, bo nie tylko tło z tymi końmi najlepszymi z najlepszych, znakomite.
9: Duże wydarzenie nie tylko dla ministra rolnictwa, ale dla całej Polski. Cała Polska żyje prawie w polem.
7: Świadomy tego minister Stefan Krajewski. Zainteresowanie jest tym większe, im wyższe ceny padają podczas licytacji. Zobaczymy, jak jutro poradzą sobie polskie konie arabskie z Janowa. Tomasz Stańszewski.
2: Ja dodam, że faworytki aukcji Pride of Poland do zobaczenia oczywiście na rmf24.pl. Egipt, Turcja, Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Ale więcej osób niż rok temu spędza lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
10: Ja jestem po. Sycylia.
4: Pani jeszcze przed urlopem?
10: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
4: A kiedy? Teraz? W sierpniu? Czy później?
10: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
4: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami? Czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
10: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
4: W głowie?
10: Tak, w głowie.
4: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
10: Nie, ja nie. Bo ja, jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Como niż polskie morze.
2: Takie to plany mają te mieszkanki Warszawy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: to właśnie w trasie na urlop, kto team sprzątanie, a może wybieracie się na
0: zakupy. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Baddie from Perth, she the baddest on earth. They wanna know who, that's not your concern. I'm the hardest to ever come out of my city, my people don't learn. I cannot fuck with them niggas who try to snake me, cause the bridges got burned. Baddie from Perth, yeah.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: feet. Who money looks sweet?
1: Where?
0: In the Isuzu G.
1: Man, I throw him in the fiend. You grab the fucking cream. And if he start to scream, bomb, bomb, have a nice dream. Hold up, he got a fucking bitch in the car. Fur coats and diamonds. She thinks she a superstar.
0: Ooh, Biggie, let me jack her. I kick her in the back, hit her with the gat.
1: So chill, shorty, let me do that. Just get the fucking car keys and cruise up the block. The bitch act shot, getting shot on the spot.
0: Oh shit, the cops.
1: Be cool, fool, ain't gonna roll up.
2: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: Tak. Kto może pomóc policji w ustaleniu sprawcy tragedii na drodze? Jest apel funkcjonariuszy z Hrubieszowa. W doniesieniach ze świata naruszona przestrzeń powietrzna Bułgarii i kandydat rządzącej Tisy na prezydenta Węgier. Przekażemy także informacje ważne dla kierowców w stolicy. Będą zmiany w związku z próbami do defilady wojskowej. Hrubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzynicach na Lubelszczyźnie. Wieczorem potrącona została tam 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów około godziny 22 zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników niestety kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków, a także nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? Piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Bułgarii. Maszyna wleciała od strony Rumunii i eksplodowała kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Były prezes Sądu Najwyższego Andras Baka został kandydatem rządzącej Tisy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, przypomnę, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana.
4: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
3: W Warszawie rozpoczęły się weekendowe przygotowania do defilady 15 sierpnia, w dniu święta Wojska Polskiego. Mieszkańcy i turyści, o czym informowaliśmy w południe, mogli już podziwiać przelot m.in. samolotów F-16 czy F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju. Jednostki lądowe natomiast będą miały próby na Wisłostradzie. Przed północą przejedzie sprzęt bojowy, nad ranem rozpoczną się przemarsze pod oddziałów pieszych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie próba generalna całej defilady o 6 rano jutro. Kierowcy w stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu od 16 dziś do 11 jutro.
5: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Natomiast te osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
3: Informowała Monika Boyd ze stołecznego ratusza. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystów, jak już im mówiliśmy, planuje budowę parku rozrywki. Z myślą o mieszkańcach natomiast budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. O te zamiary pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, na jakim etapie są te plany?
6: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji dwóch budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
7: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że tak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przez dziesiątki lat. Sytuacja się zmieniła.
6: Mówi burmistrz Roman Kurzel i jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
3: W sporcie trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem pierwsze punkty w nowym sezonie spróbuje zdobyć Korona. Nie będzie jednak łatwo, bo do Kielc przyjeżdża lider Legia Warszawa. Klub ze stolicy jednak ma swoje problemy. Jednym z nich jest brak skuteczności napastnika kupionego za 3 miliony euro, Milety Rajowicza. Duńczyka broni trener Marek Papszum.
8: No nie pomagają, delikatnie mówiąc. Prosiłbym kibiców też o takie sprawiedliwe traktowanie. Sytuacja z Miletą no nie jest prosta, bo wiemy, że nie układa się tutaj, jak wszyscy byśmy chcieli, i on też. To jest bardzo ambitny chłopak i po ludzku mi go szkoda.
3: Spotkanie Korony z Legią o 20.30. Wcześniej w Ekstraklasie zmierzą się Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Radomiak z Górnikiem Zabrze. W Radomiu pierwszy gwizdek już za niespełna 3 kwadranse. Punktualnie o 15.00 w RMF FM. Następne fakty zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Ktoś z was napisał, a gdzie tam do urlopu? No być może już macie go...
2: Słuchacie RMF Hip Hop.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24. Yo, shout out to everybody worked on the album, you feel me?

0: Let the body sit the floor. Let the body sit the floor.
1: Oh, it's really holy father. Got the chump with a rhythm.
2: Dziękuję, najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach nieletni podejrzani o atak z nożem w ręku w Goleniowie. Ranny ma 16 lat, trafił do szpitala. Straty po proteście rolnika na przedmieściach Gliwic chodzi o 200 metrów zaoranego asfaltu. Narodowy pokaz koni arabskich w Janowie Podlaskim. Ten pokaz obserwuje nasz dziennikarz. Za chwilę się z nim połączymy. Atak z użyciem noża na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskim. W związku z tą napaścią zatrzymano dwóch nastolatków. Informuje o tym w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Kowalska z Policji w Goleniowie.
2: Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia ciała 16-latka, do którego doszło przy ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co się dokładnie wydarzyło.
3: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów będą trzydziestki. Pogodowe mapy śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
4: dzień dobry,
1: co czeka nas w najbliższych godzinach?
4: Dziś do końca dnia w dużej części kraju będzie słonecznie, a noc zapowiada się bez burz i deszczu. Będzie za to chłodno. Temperatura spadnie do 13 stopni na Mazowszu i zaledwie 10 nad morzem. Jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
5: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
4: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni.
1: Wracamy teraz w faktach do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zaoranej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Rolnik, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, zaorał asfalt wczoraj według władz Gliwic. Ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała więc ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię. W Janowie Podlaskim trwa 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. O tytuł najlepszej walczą dziś klacze, ich prezenterzy i oczywiście właściciele. A rywalizację z bliska obserwuje Tomasz Staniszewski.
6: Gorące popołudnie, gorące emocje.
1: Kto teraz na pokazowym ringu?
6: Już za moment m.in. Wildonara, która 2 lata temu sięgała po czempionat klaczy młodszych, którego patronem, przypominam, jest radio RMF FM. No ale by koń arabski pokazał w ringu pełnię swojego piękna, trzeba go do tego przekonać. No i teraz będzie o koniach i ludziach. Można tak, ale co koń, to inna metoda. No właśnie, to powiedzmy metoda refleksyjna, ale jest też metoda bardziej zdynamizowana. Tak czy inaczej, najważniejsze, żeby dużo szeleściło i szumiało. No i jak już nawiązana zostanie nić porozumienia, można sięgać po nagrody.
7: The trailblazing first place goes to Epifurana! A score of 93.50.
6: Michałowska Epifurana imponująco przed przerwą wygrała swoją klasę. Ciąg dalszej emocji przed nami z Janowa, Tomasz Stańszewski.
1: No i prawie poczuliśmy się, jakbyśmy byli w Janowie. Jutro aukcja Pride of Poland, relacje w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

0: Ty such a whore.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 5 minutes, 9 6 shit.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.

0: weird for a night.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Proszę, Michał Zieliński.
3: Te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Korki po wypadkach są na A4 w Małopolsce i na obwodnicy Trójmiasta. Nadchodzi szczyt letniego sezonu turystycznego. Najwięcej Polaków będzie na wakacjach w przyszły weekend. Piłkarska sobota trwa w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Radomiak-Górnik. Wynik 0-2. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Małopolsce. W Jodłówce między węzłami Bochnia i Brzesko samochód osobowy wypadł z jezdni i zablokowany jest jeden pas jezdni wiodącej w kierunku Katowic, przez co powstał kilometrowy korek. Zdarzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta. Nie ma informacji o poszkodowanych w tym wypadku. Między węzłami Gdańsko-Wczarnia i Gdańsk-Lotnisko zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Przed nami szczyt sezonu wakacyjnych wyjazdów turystycznych. Tak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie rezerwacji noclegów. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kiedy dokładniej Polacy najmocniej ruszą na urlop?
4: Po tym weekendzie najwięcej noclegów jest zarezerwowanych na drugą część przyszłego tygodnia i na następny weekend, gdy w sobotę 15 sierpnia będzie święto. Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki potwierdza, że jeszcze więcej osób w porównaniu do poprzednich lat w te wakacje będzie jeszcze wypoczywać w Polsce.
5: To jeszcze przed nami. Sierpień i nawet wrzesień. Jeszcze w sierpniu zobaczymy właśnie przy, wiadomo, ładniejszej pogodzie ten boom na Polskę.
4: Także turyści potwierdzają, że jeszcze w sierpniu będą wypoczywać w kraju.
6: Ja kocham nasze morze. No. Niekoniecznie muszę jeździć gdzieś za granicę, żeby być usatysfakcjonowanym. A tu pod nosem jod. Powinniśmy korzystać.
4: Jeśli chodzi o urlop za granicą, trzy kraje, które w te wakacje Polacy wybierają najczęściej, to Egipt, Turcja i Grecja. Zyskują też Albania i Czarnogóra.
3: Pięć rzek w pięć weekendów sierpnia i września to spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią odbyła się dziś, a ze szczęśliwymi kajakarzami w osadzie kajakowej Ujście rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Ostatnie pociągnięcia wiosłem. I na brzegu? Po ilu godzinach?
8: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
7: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
9: Jak tata wychodził z łódki, mnie ciągnął chyba kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
10: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
3: Za tydzień kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę.
11: Kibicujemy Idze Świątek.
3: Polska tenisistka zagra wieczorem awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Iga ma okazję do rewanżu.
12: Dzień dobry, tak jest. Za bolesną porażkę w czwartej rundzie French Open. Ulubiony wielki szlem Igi, który wygrywała 4-krotnie. Jednak w tym roku w Paryżu mecz z Kostiuk skończył się nie tak, jakby tego oczekiwała. Od Rolanda Garrosa minęło kilka miesięcy. W tym czasie Ukrainka wdarła się do światowej czołówki. Iga niestety ledwo się w niej utrzymuje. Nie ma więc lepszego momentu na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji. Szczególnie, że z mączki obie tenisistki przeniosły się na twardą nawierzchnię. A to może oznaczać, że w Toronto obejrzymy zupełnie inny mecz niż w Paryżu. Świątek i Kostiuk wyjdą na kort o 18:30.
3: Na koniec jeszcze będziemy na trawie. Trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Radomiak przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-2. Trwa druga połowa. Dziś jeszcze mecze Pogoń Szczecin, Motor Lublin i wieczorem Korona Kielce, Legia Warszawa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: First time I went to Memphis, they had it was a two-story club that only the downstairs was open. We looking down and it was a mosh pit.
2: Yeah. Five-star till I talk. A member, a rep said, Cactus Jack. Member somewhere, wow. And we run the Bumba Club Black.
3: John.

RMF Hip Hop.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zaprasza Michał Zieliński.
2: Na początku tych faktów informacje z dróg. Na ważnych trasach doszło do kolejnych wypadków. Próby przed defiladą 15 sierpnia w Warszawie. Nasz reporter rozmawia z obserwującymi. Poza tym weekend na plażach w Trójmieście, żużlowe Mistrzostwa Świata i piłkarska Ekstraklasa. Zapraszam. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskim na wysokości Czerwoniec między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Ciężarówka wjechała w bariery, zajmuje prawy pas i trzeba tam stać w korku długim na prawie 3 km. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem przy wyjeździe z Piotrkowa Trybunalskiego w stronę Radomia i Kielc. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, wprowadzono tam ruch wahadłowy, powstały kilkusetmetrowe korki. Zderzenie samochodu osobowego i motocykla w Suchej Beskidzkiej na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce. Jedna osoba została ranna, są utrudnienia na pasach w obu kierunkach. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi i transportery opancerzone i wyrzutnie. Dziś rozpoczynają się pierwsze próby przed wielką paradą, a wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągają setki warszawiaków i turystów.
3: Ważny dzień, 15 może być trudno tak tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
4: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
5: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
6: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
7: A jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
6: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i składza asfalt, to bardzo ciekawe.
2: Z obserwującymi próby rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń. Próba generalna defilady jutro o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do jutra do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Tłumy ruszyły dziś na trójmiejskie plaże na termometrach ponad 20 stopni, a słońce co jakiś czas wygląda zza chmur.
9: Jestem w przejeździe, jadę do Warszawy i zatrzymałem się w Jelitkowie, żeby sobie popatrzeć na morze.
10: Wypoczywam, regeneruję układ nerwowy. Tłum morza i horyzont.
11: Na horyzoncie dzisiaj dużo żeglówek, jak widać.
10: To prawda, tak. Pogoda sprzyja.
12: Wypoczywam, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pogoda jest w kratkę w te wakacje, więc korzystamy, kiedy tylko trochę słońca wyjdzie.
11: Na wakacjach, ale jednak jak widzę, robota wre.
12: Robota wre, doły trzeba kopać.
11: Wasz cel?
12: Heniu, co chcemy zrobić?
11: Co powstaje?
13: Wieża.
11: Wieża będzie.
12: Wieża i dokopujemy się do węgla.
2: Usłyszał w Gdańsku Jelitkowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do końca sezonu żużlowych Mistrzostw Świata już tylko 3 zawody z cyklu Grand Prix. Za godzinę początek rywalizacji w Rydze na Łotwie przypomina dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
14: Ryk silników żużlowych motocykli było słychać w Rydze już wczoraj w półfinale drużynowego Pucharu Świata. Lada chwila w stolicy Łotwy danie główne, czyli kolejna odsłona walki o indywidualne mistrzostwo. W generalce jest bardzo ciekawie. Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kurtz mają po tyle samo. Łotwy danie główne, czyli kolejna odsłona walki o indywidualne mistrzostwo. W generalce jest bardzo ciekawie. Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kurtz mają po tyle samo. 109 punktów, zaledwie 8 punktów mniej ma Brytyjczyk Robert Lambert. Dość powiedzieć, że w tegorocznej edycji cyklu w 7 dotychczasowych rundach za każdym razem wygrywał inny zawodnik. Broniący tytułu 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik chyba jeszcze nigdy nie miał takiej konkurencji.
2: Relacje z żużlowej Grand Prix Łotwy w wieczornych faktach sportowych RMF FM, a teraz jeszcze meldunek z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu mecz zakończony. Miejscowy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Za pół godziny mecz Pogoni Szczecin z Motorem Lublin.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hip Hop.

0: Marek Teichman, MF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Wake up. A deep snow was on the ground in Washington.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 700K, my boo bae. RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: Yeah, I'm at the studio, hold up, dude.

0: Szykujesz się na wyjazdy lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Hey Jack, start that bit from the 10 knot. Yeah, based on the true story.

0: to I'll need. Słuchacie RMF Hip Hop.
1: Gotta do what I gotta do.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
2: 100 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana budynku. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowce nie mogą wyruszyć. Jakie działania podjęli toprowcy? O to dopytywał nasz reporter. Poza tym informacja drogowa dla podróżujących autostradą A4 przez Dolny Śląsk, a także ranking europejskich służb wywiadowczych. Prawie 100 osób ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Zawalił się fragment ściany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim, który ustalał fakty w tej sprawie. Staszku, co dokładnie się tam wydarzyło i co się teraz dzieje na miejscu?
3: W hotelu zawalił się fragment ściany i właśnie dlatego zdecydowano o ewakuacji wszystkich osób, które były w środku. Jak się dowiedziałem, zameldowanych było ponad 200 gości, ale w momencie zdarzenia w budynku przebywało około 100 osób, w tym 10 pracowników hotelu i dzieci, które przyjechały na kolonie wraz z opiekunami. Wszyscy zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Na miejscu są policjanci, ale teraz najważniejsza będzie ocena nadzoru budowlanego. Inspektor ma ustalić, co dokładnie się stało i dopiero od jego ustaleń zależą dalsze działania służb.
2: Poważny wypadek w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie kopuły szczytowej Staro-Robociańskiego Wierchu.
4: Upadek turysty z wysokości z Grani na stronę Doliny Starej Roboty. Do akcji leci śmigłowiec z ratownikami. Dwójka już tam jest, natomiast no, utrudnia całą tą akcję chmura, która w rejonie tej kopuły szczytowej się cały ciągle utrzymuje.
5: Czy wiadomo, jaki jest stan turysty?
4: No, stan jest dosyć poważny, natomiast turysta żyje, przytomny, no, liczne obrażenia głowy. Jak się to dalej rozwinie, no, to zobaczymy. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli ta chmura ustąpi, no to z miejsca tego zdarzenia może zostać wciągnięty na pokład. Jeżeli nie, no to ratownicy będą musieli go w noszach przetransportować troszkę niżej, dogodne miejsce, skąd będzie dobra widzialność i też dogodne miejsce do podebrania.
2: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w województwie dolnośląskim. Nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i utworzył się tam już ponad 3-kilometrowy korek.
6: Europa według faktów RMF FM.
2: Od północy obowiązują kontrole graniczne na lotniskach i w portach Hiszpanii dla osób podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie, tak przynajmniej wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy i brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zaś zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na miejscu 9. Pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Pół godziny meczu Pogoń Motor Lublin już minęło. W Szczecinie 1-0 dla gospodarzy. Pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.
7: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawię Michał Zieliński.
2: No, a w tych faktach wypadek kłada w lesie koło Tylmanowej i problemy polskich turystów na Słowacji. Więcej podróżujemy i wypoczywamy. Ruch turystyczny w Polsce w tym roku ma być wyraźnie większy niż w zeszłym. Sporo sportu również w tych faktach. Będzie o Tour de France, tenisowym turnieju w Toronto, a także o ekstraklasowym meczu Pogoń Motor. Poważny wypadek kłada w pobliżu Tylmanowej w Małopolsce. 40-letni mężczyzna jeździł z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat po lesie. Kład się wywrócił, dzieci doznały drobnych obrażeń, ale mężczyznę trzeba było reanimować, po czym śmigłowcem LPR został przewieziony do szpitala. Polscy turyści potrzebowali pomocy na Słowacji. 22-latek spadł podczas przechodzenia Via Ferraty w Kremnickich Wierchach i doznał poważnych urazów kolan. Słowaccy ratownicy opuścili go na linach do podstawy ściany i po opatrzeniu przekazali załodze karetki. 38-letnia rowerzystka ucierpiała natomiast podczas upadku na przełomie Dunajca. Ratownicy przewieźli ją samochodem do granicy i przekazali naszemu GoProwi. Nawet o 15% większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w naszym kraju. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki, a te dane oparte są o dotychczasowe rezerwacje noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora, a także mniej oczywiste zakątki.
3: Każdy region w Polsce, jeśli już nie witał polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
4: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej iść bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
3: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
2: Z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Katarzyna Niewiadoma Finejs niestety straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
6: Czarku, dzień dobry.
2: Jaką stratę ma Polka przed ostatnim etapem?
6: To nie jest dużo, 8 sekund, więc wciąż zwycięstwo Kasi Niewiadomej jest możliwe. Tak jak wczoraj na królewskim podjeździe pod szczyt Mont Ventoux skuteczny atak zaliczyła nasza kolarka, tak dziś na płaskim etapie do Nicei Vollering urwała się Polce na ostatnich kilometrach i wygrała etap, a Niewiadoma zajęła trzecie miejsce. Na metę Vollering wpadła z 17-sekundową przewagą, ale za zwycięstwo jeszcze zyskała kilka dodatkowych sekund bonifikaty. Jutro nie będzie więc zwyczajowego etapu przyjaźni, tylko zażarta walka między Holenderką i Polką o zwycięstwo w Tour de France.
2: Więc zmieńmy dyscyplinę, zażarta walka też pewnie w Toronto. Jak radzi sobie nasza zawodniczka Iga Świątek na korcie w Toronto?
6: Przegrywa 2-3, ale za chwilę będzie serwowała. Jest to dziwny mecz, bo zazwyczaj serwis jest przewagą. Tutaj tenisistki jak na razie się tylko przełamują, także będzie ciekawie. Przypomnę, to czwarta runda tenisowego turnieju w Toronto, a wynik sprawdzę też za godzinę w faktach sportowych.
2: W faktach sportowych pojawi się też końcowe wynik meczu Pogoń Szczecin Motor Lublin. W tej chwili trwa druga połowa i portowcy prowadzą 2-0.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tym pobudzonym mówimy dzień dobry, tym takim już lekko śpiącym mówimy dobry.
0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: płac.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Hip Hop.

0: RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl. RMF Hip Hop.
1: Dama.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Z kraju i ze świata, już teraz w radiu RMF FM.
2: W aptekach brakuje niektórych leków. Zaczynamy od kłopotów z zakupem choćby lekarstw dla alergików, o czym informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Rosną nadzieje na spadki cen paliw. Iran i Oman negocjują zasady żeglugi przez cieśniny Ormus. Niewiadoma ma pretensje do Holenderek. Pogoń wygrywa zdecydowanie z motorem. Będą też fakty sportowe. RMF FM. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM. Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, które leki trudno znaleźć w aptekach?
3: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
4: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
3: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
2: Ranny turysta, który spadł z grani Starorobociańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich, jest już w zakopiańskim szpitalu. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśniny Ormus coraz bliżej. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi mówi, że prawie gotowa jest umowa jego kraju z Omanem, czyli państwem położonym po drugiej stronie Ormuzu. Ta umowa miałaby uregulować zasady kontroli nad cieśniną i jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji, w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów, Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat. Po izraelsko-amerykańskim ataku Iran zaczął ostrzeliwać statki w cieśninie kilka miesięcy temu, żądając pieniędzy za przejście przez Ormus. Przez cieśninę przewożono ponad 1/5 światowego transportu ropy i skroplonego gazu. Doprowadziło to więc do dużych podwyżek cen ropy, a w Europie do jeszcze bardziej znaczących podwyżek cen paliw gotowych. W mijającym tygodniu cena paliwa diesla w Polsce pobiła nawet rekord z początku wojny Rosji z Ukrainą.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię i Grenlandię.
5: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu, widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku. Prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
6: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
5: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
2: Mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Za chwilę fakty sportowe, a za godzinę m.in. o nieoczekiwanej dymisji amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska USA w Polsce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: Dobry wieczór. Dobre wieści z Toronto, gdzie trwa polsko-ukraiński pojedynek. Iga Świątek, Marta Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA. Polka wygrała 6-1. Przed chwilą drugiego seta wyrównała tym samym stan gry, bo w pierwszym niestety poniosła porażkę 3-6. Zatem o zwycięstwie zdecyduje set numer 3. Katarzyna Niewiadoma Fini wściekła po przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Polka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei i straciła żółtą koszulkę liderki wyścigu na rzecz Demi Vollering. Nie to ją jednak zdenerwowało, a zachowanie koleżanki z zespołu, Holenderki Celie Jury. Nasza kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Jury. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan?
8: No, but like, why?
7: Kasia niewiadoma ma 8 sekund straty do Follering, więc na szczęście jutro wszystko jest jeszcze możliwe. Na ostatnim etapie ze startem i metą w Nicei. Pogoń Szczecin wygrała z motorem Lublin 3-1 w piłkarskiej ekstraklasie. Debiutanckiego gola dla Portowców strzelił Darko Czurlinow. Do siatki trafili też Attila Soloy i Kelina Costa. Odpowiedział Francuz Makan Aiko z motoru. Takim samym wynikiem zakończył się wcześniej mecz Radomiaka z Górnikiem. 3-1 na korzyść Zabrzem. Lada chwila o 20:15. Pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie Legię Warszawa. Na koniec żużlowa Grand Prix Łotwy w Rydze po 15 wyścigach na prowadzeniu Brady Kurtz, ale ledwie punkt mniej mieli Bartosz Zmarzlik i Robert Lambert. I właśnie ta trójka pozostaje w grze o indywidualne mistrzostwo świata.
3: Pięć minut po godzinie 20:00. Maciek Rybak, cześć, witajcie, dobry wieczór. Gramy, nie gadamy.
0: Tak? RMF Hip Hop.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Michał Zieliński.
2: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje. Chodzi o wymordowanych przez UPA mieszkańców wsi Huta Pieniacka i Ugły na Wołyniu. Bez podania przyczyny odwołano amerykańskiego generała, który odpowiada m.in. za wojska USA stacjonujące w naszym kraju. Będą też fakty sportowe RMF FM. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance. Pentagon odwołuje ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała skończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu tej dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju, a przedwczoraj minął miesiąc, od kiedy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować duży pożar.
3: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
2: Wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio 20%, wylicza portal Travelist. A szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum 3-gwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w Górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny, nie tylko ze względu na niższe ceny.
5: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
4: Radzi Eugeniusz Triasson z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
2: To wszystko teraz, za moment fakty sportowe, a o 22:00 między innymi o czekającym nas zaćmieniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
7: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Wielki powrót zaliczyła w meczu z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała pierwszego seta 6-3, ale dwa kolejne to już prawdziwy koncert Polki, która do końca spotkania oddała Kostiuk zaledwie 3 gemy. Świetny serwis, pierwsze podanie, return to była Iga w najlepszym wydaniu. Przy okazji zrewanżowała się Ukraińce za bolesną porażkę z kwietnia we French Open. Rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Znakomite wieści także z Rygi, gdzie żużlową Grand Prix Łotwy wygrał broniący tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W finale wyprzedził Roberta Lamberta i Brady'ego Kurtza. Nad oboma zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca zostały jeszcze Grand Prix Danii w Wojens i Polski w Toruniu. Legia Warszawa prowadzi w Kielcach z Koroną 1-0. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. To jest ostatni sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. Drugiego gola w tym sezonie strzelił dla Legii Łukasz Zjawiński po wrzutce Kamila Piątkowskiego. Wcześniej pogodził Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3-1. W takim samym stosunku Górnik ograł na wyjeździe Radomiaka. Dwa debiutanckie gole dla Zabrza strzelił były piłkarz Realu Madryt, Hiszpan Peter Federico. Ale nie tylko jego po meczu chwalił trener Michal Gaszparik.
8: Sądrali się, ale i następni chłopacy Bochniewicz po długim czasie zagrał w wejściowej 11, a zagrał wszędzie dobry mecz. Nie, wszyscy chłopacy pokazali to jakość.
7: W tygodniu Górnik ma rewanż w eliminacjach Ligi Europy z Ferencvaroszem. Jutro w Ekstraklasie grają pozostali nasi pucharowicze, Lech i Jagiellonia. Raków i GKS Katowice przełożyły swoje mecze w tej kolejce.
0: Słuchasz stacji RMF Hip Hop.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM najważniejsze informacje przedstawi Michał Zieliński.
2: Życie ranionego nożem w Goleniowie 16-latka nie jest zagrożone. Starszy rok podejrzany zatrzymała policja. Po weekendzie nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z hotelem na przedmieściach Olsztyna. Z powodu uszkodzenia ściany trzeba było z niego ewakuować gości. W Kielcach ostatnie minuty ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Miejscowa Korona remisuje z Legią Warszawa 1-1. Policja zatrzymała dwóch 17-latków w związku z atakiem na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Chłopak z ranami kłutymi jest na oddziale chirurgii w dobrym stanie.
3: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policjanci ustalają, jaki mógł być motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy Narkowej w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych trzeba było ewakuować z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecydować ma, co dalej z obiektem. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 79 na Mazowszu między Piasecznem i Górą Kalwarią jest zamknięta. W pobliżu Pilawy doszło do kolizji 4 samochodów osobowych.
4: To także są fakty.
2: Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki tym próbkom powinniśmy się dowiedzieć, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Hrabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Najczęściej to były robione stropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być dwu, trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
2: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawiają się aż 64 niedźwiedzie, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. Za kilka dni wydarzenia, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dziennie zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, aby czerpać radość z tego zjawiska.
6: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
7: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
2: Wyjaśniam w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszak.
8: 88 minuta w Kielcach i mamy remis 1-1 w starciu Korony z Legią. Na gola Zjawińskiego z pierwszej połowy odpowiedział główką po rzucie rożnym Mariusz Stępiński. Wcześniej w Ekstraklasie mieliśmy zwycięstwa Pogoni z Motorem i Górnika z Radomiakiem, oba po 3-1. Aż czterech Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do tria Sporto, Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego dołączył Jakub Kamiński, z tym, że w Benfice Lizbona.
9: Był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii. Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć.
8: Ocenia komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak. Porto i Benfica sezon rozpoczną jutro. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Łotwy na żużlu w Rydze i został samodzielnym liderem cyklu. Ma 4 punkty przewagi nad Bradym Kurtzem i 10 nad Robertem Lambertem. Po zwycięstwie wypowiedział się w Eurosporcie.
10: Dzisiaj od pierwszego biegu czułem, że to może być moje, no z czasem po prostu takie uczucie przychodzi, z czego się naprawdę bardzo cieszę. Ale tu obiecywałem powiedzieć, tutaj mi tuner Daniel Kowalski, nie dość, że mi robi silniki, to jeszcze zdradził mi wczoraj dietę, mówi zjedz to i jutro wygrywamy.
8: Nie wiemy, co to było, ale zadziałało. Do końca sezonu zostały wrześniowe Grand Prix w duńskim Wojens i w Toruniu. Jazda indywidualna na czas w wyliczce zdecyduje o tym, kto wygra 83. edycję kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dzisiejszy królewski etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Francuz Louis Barra, a nowym liderem został Włoch Christian Scaroni, ale kolejnych kolarzy wyprzedza w klasyfikacji generalnej o zaledwie kilka sekund. Rzut oka na kiel.
1: Czarku, no rzut oka jeszcze, dajmy.
8: Jestem, rzut oka na Kielce 0-0.

0: be tight like bra straps, hey.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: Yeah.

Słuchasz, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, witam, zapraszam. Na początek o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraina wydała zgodę na kolejne poszukiwania szczątków. Polski rząd deklaruje, że chce zapewnić wszystkim ofiarom godny pochówek. Później o upałach, które wrócą do naszego kraju po weekendzie. Zajrzymy także do Zakopanego, który walczy z nielegalną budowlą. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Tak minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odnosi się do wydanej przez Ukrainę zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Szefowa resortu dodaje, że w połowie miesiąca rozpoczną się również poszukiwania drugiej mogiły ofiar zbrodni w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W ubiegłym roku w wyniku prac odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Pogorsza się stan zdrowia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Choruje on na raka prostaty. O złym stanie zdrowia byłego amerykańskiego przywódcy w obszernym wywiadzie dla BBC mówił jego syn Hunter Biden. Rak się rozprzestrzenił, dał przerzuty do kości i też na inne części ciała. Informował w rozmowie z BBC i dodał, że jest to bardzo bolesne i pod wieloma względami bardzo wyniszczające dla jego ojca. Obecnie 83-letni Joe Biden był prezydentem USA w latach 2021-2025. Jest najstarszym, który kiedykolwiek sprawował ten urząd. Kijów ma porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot. Jednak jest ich za mało wobec potrzeb obrony powietrznej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że dostawy w zeszłym roku były większe. Zełenski poinformował również, że w sprawie nowych pocisków Ukraina rozmawia z krajami nordyckimi oraz z Holandią. Według prezydenta Polska i Niemcy także mogłyby dostarczyć większą liczbę uzbrojenia, w tym pocisków do obrony powietrznej. Podkreślił jednocześnie zaangażowanie obu państw w pomoc militarną dla Ukrainy. Słuchajcie faktów RMF FM, a w nich o walce Zakopanego z nielegalną zabudową. Nadzór budowlany zajął konta 11 właścicielom nielegalnych budowli, którzy ociągali się z ich rozebraniem. Chodzi o kwoty od 200 tysięcy do nawet ponad 2 milionów złotych, które miały zostać przeznaczone na rozbiórkę. W najbliższym czasie może zniknąć wiele nielegalnie wykonanych inwestycji, mówi powiatowy inspektor budowlany Jan Kęsek.
3: W tej chwili są prowadzone m.in. egzekucje na plac parkingowy w Zakopanem, budynek usług, dwa budynki mieszkalne jednorodzinne, mur oporowy. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili w związku z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązani wykonują dwie rozbiórki dość dużych obiektów. Jeden to jest w Bukowinie, czterokondygnacyjny budynek. Właściciel sam w związku z kwotami, które zostały mu nałożone, rozbiera, i drugi w gminie Poronin został rozebrany.
2: Na egzekucję czekają jeszcze 53 samowole budowlane pod Tatrami.
4: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
2: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów pojawią się trzydziestki. Już jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
5: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
2: Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni. 5 rzek w 5 weekendów sierpnia i września. To spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dziś odbyła się pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią. Meta w osadzie kajakowej Ujście, gdzie na zawodników czekała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
6: Tylko tata wiosłował.
7: To tata jest Superman.
6: Tak, fajnie. No te przeszkody trochę trudne. I wszystko git, tak to.
8: Wspólna koordynacja jest tutaj przede wszystkim kluczem do całego sukcesu. Ale tak jak żona powiedziała, po 20 latach zgraliśmy się całkiem nieźle. Zdarzały nam się jakieś tam przypadkowe kolizje tym wiosłem, ale dotarliśmy do brzegu, jesteśmy zadowoleni.
9: Na początku były stresy, później było tylko gładko. Nie, i dopłynęłyśmy, ale jutro nie wstanę z łóżka.
7: Naprawdę? Czuję się ten wysiłek?
9: Polecam zobaczyć, jak to jest. Naprawdę czuć całe ciało, ale to jest dobry trening siłowy w sumie również.
2: A każdy z bezpłatnych spływów to okazja, by podziwiać dziką przyrodę regionu z zupełnie nowej perspektywy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hip Hop.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hip Hop.
1: Gucci gang.

Yeah.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: tym fajnie.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty RMF FM zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
3: A na początek o brakach niektórych leków w aptekach. Są problemy z zakupem na przykład środków dla alergików. W faktach także o Francji i planowanych specjalnych ćwiczeniach na wypadek sytuacji kryzysowych. A także sport. Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy też od Was na gorącą linię RMF FM. Które leki trudno znaleźć w aptekach? Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durajski.
5: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków. Na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
4: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie. Dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece, wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
3: Awarie zasilania czy też cyberataki. Między innymi na takie sytuacje kryzysowe chcą przygotować się Francuzi. Władze w całym kraju będą organizować ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, które umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, m.in. rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi m.in. o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające m.in. właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
7: Iga Świątek w drodze na szczyt.
3: Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Kanadzie. Rosjanka pokonała rozstawioną z numerem 3 Amerykankę Jessica Pegula. Polska tenisistka grała ze Schneider tylko raz. Pokonała ją w 3 setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w zeszłym roku. Kierunek chłód. Raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation bierzemy pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a może nawet jedynie kilkunastu stopni?
8: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
9: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
8: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
9: Co z krajami bałtyckimi?
8: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
3: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach. Zauważa Grzegorz Kozak, rybak z Wajnowa.
10: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Solinie i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
3: A rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 1:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwóch i pół stand-upera. Śmiejemy się ze wszystkiego.

0: VIP. Lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: prison. One shot Ersky, it's murky, shoot with precision. My vision never missing, Winchester rifle ammunition. These double do stirs that go through your liquor, man.
1: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: W mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Z ranami kłutymi trafił do szpitala. W faktach również o tym, kto ma najlepszy wywiad w Europie, a także o niezwykłym kosmicznym wydarzeniu, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Policja bada sprawę ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Jest w dobrym stanie. Jak informują mundurowi, zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.
3: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policja ustala motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych ewakuowano z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż pożarna. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecyduje, co dalej z budynkiem. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie. Wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy. Brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na 9. miejscu, a pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi, transportery i wyrzutnie. Wczoraj rozpoczęły się pierwsze próby przed wielką paradą. Wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągnęły setki warszawiaków i turystów.
4: Ważny dzień, 15 może być trudno tak tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
5: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
6: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
7: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
8: Jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
7: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i schładza asfalt, to bardzo ciekawe.
2: Z obserwującymi próby rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Próba generalna defilady dziś o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Nawet o 15% większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w Polsce. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie dotychczasowych rezerwacji noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora i mniej oczywiste zakątki.
9: Każdy region w Polsce, jeśli już nie widział polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
10: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej jeździć bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
9: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
2: Z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Radykalne kroki wprowadzone w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobową brytyjską osadę w letnie weekendy zalewa fala 20 tysięcy gości, paraliżując ruch i zakłócając spokój mieszkańców. Władze hrabstwa mówią dość i zaczęto wystawiać mandaty na łączną kwotę równowartości 0,25 miliona złotych. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii i Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki nim dowiemy się, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Najczęściej to były robione stropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być 2-3-krotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w 2-3 obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
2: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawia się już ponad 60 niedźwiedzi, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. A już za kilka dni wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, by czerpać radość z tego zjawiska.
12: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
13: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
2: Wyjaśniał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Salam ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ceny ropy na światowych giełdach spadają, jednak kierowcy w Polsce muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, jeśli liczą na tańsze tankowanie. Jak informuje Urszula Cieślak, ekspertka Biura Analiz Rynku Paliw BM Reflex, obniżki pojawią się dopiero, gdy spadną ceny w hurcie. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Posłuchajcie.
14: Ta ostatnia zapowiedź prezydenta Trumpa o rozmowach z Iranem, jak odbiła się na rynku paliw?
15: Nasze prognozy z końca ubiegłego tygodnia wskazywały jeszcze na podwyżki cen paliw w tym pierwszym tygodniu sierpnia. Co prawda ich skala i już tempo wprowadzania na stacjach widać, że wyraźnie zmalało. Natomiast budzimy się, można powiedzieć, w takiej innej rzeczywistości. Po tym, jak prezydent Trump odwołał atak na Iran i w konsekwencji zapowiedział wznowienie rozmów z Iranem, mających na celu doprowadzenie do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, ceny ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych gwałtownie tanieją. Ropa tanieje nawet do 4-5 dolarów na baryłce, a olej napędowy na europejskim rynku ARA do 90 dolarów na tonie. Więc widzimy, że taka skala obniżek otwiera też przestrzeń do spadków cen na krajowym rynku paliw. Oczywiście tu mówimy o sytuacji na dany moment, ponieważ tak jak to wielokrotnie już miało miejsce wcześniej, zapowiedzi prezydenta Trumpa i późniejsze działania nie zawsze znajdowały potwierdzenie. Jeśli tak by się stało tym razem, to ten spadek prawdopodobnie będzie krótkotrwały i nie da nam żadnych korzyści, jeśli chodzi o ceny paliw na rynku krajowym. Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jakiegoś przełomu w negocjacjach, które mogłyby prowadzić finalnie do zakończenia konfliktu, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że na koniec, już nawet na koniec tego tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
14: Kiedy rząd mógłby Pani zdaniem ogłosić, czy wprowadzi obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce?
15: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli, natomiast taka przerwa we wzrostach cen ropy naftowej daje też pewne uspokojenie na rynku i jakby oddala nas od bicia rzeczywiście kolejnych rekordów cenowych. I oczywiście będziemy dalej przyglądać się sytuacji i czekać na to, jakie będą poziomy cen ropy naftowej i paliw gotowych, ponieważ pewnie od tego będzie uzależnione, w jakim stopniu rząd mógłby wprowadzić zapowiadany przez premiera pakiet osłonowy na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Bo może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr i niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu. Ale to jeszcze jakby wymaga potwierdzenia. Natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wprowadzenie pakietu na podobnych zasadach jak na koniec marca tego roku zostało już przetestowane, więc jakby tą decyzję pewnie będziemy poznawać w ostatnich dniach. Czyli jeżeli miałoby to dotyczyć drugiej połowy wakacji, to pewnie 13-14 sierpnia dopiero byśmy poznali, na jakich zasadach rząd mógłby wprowadzić kolejny pakiet osłonowy.
14: Czy tegoroczne wyjazdy wakacyjne są tańsze czy droższe niż rok temu?
15: Najmniejszą różnicę w cenach odczuwają kierowcy, którzy tankują autogaz. Ten jest 40 groszy tańszy. Natomiast benzyna Eurosuper 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze. Natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
14: A czy pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku na litrze paliwa?
15: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. O ile ceny diesla w tym roku już osiągały wyższe poziomy jeszcze w marcu tego roku, to ceny benzyny w tym momencie są na najwyższym poziomie.
2: Z Urszulą Cieślak z biura BM Reflex rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: don't eat.
1: Stack up, stack up, stack up, stack up. Rack up the rack up, rack up the rack up. Stack up the stack up, stack up, stack up. Stack up.
0: If you don't work, then you don't eat. Posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku na Lubelszczyźnie. Zginęła 46-letnia kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. W faktach także o zaostrzającym się sporze Hiszpanii i Włoch, których początkiem był kryzys migracyjny na Ceucie. Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, posłuchajcie, ile będą was kosztować. Już zdradzę, że będzie taniej. Krubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. W czwartek wieczorem potrącona została 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków oraz nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? O tym piszemy na rmf24.pl. Na lotniskach i portach w Hiszpanii kontrole graniczne dla osób podróżujących z Włoch. Są one odpowiedzią rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym na Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca ponad 70 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować ogromny pożar.
2: Trwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
1: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio o 20%, tak wylicza portal travelist.pl. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny, nie tylko ze względu na niższe ceny.
4: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
3: Radzi Eugeniusz Triasson z travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na nocleg.